Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poema.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Samolot poleciał na pokładzie Medycy i miejsce dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Paliwa w dół, CPN wraca, choć w wersji light. W tej prawdzie też kiełbasa z pradziadka.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zespół sześciu medyków na pokładzie specjalnego samolotu, który poleciał wieczorem na Węgry. Polska wysłała tę maszynę do oceny sytuacji i ewentualnego odbioru Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru, tych, których można przetransportować. Do samego wypadku pojazdu z polskimi turystami doszło poprzedniej nocy na autostradzie M3 na wschodzie kraju. Zginęło 12 osób wracających na Podkarpacie z pielgrzymki do Medjugorje. 10 osób jest w stanie bardzo ciężkim, 37 ma lekkie obrażenia.
0: Prawda Antyradia.
2: Wrócił CPN, choć w wersji light. Od dziś stawki VAT na olej napędowy i benzynę są obniżone z 23 do 8%. Ceny są o około złotówkę niższe niż pod koniec zeszłego tygodnia.
0: Prawda Antyradia.
2: Polska pogoda nie jest ważna. Nowa kryta pływalnia buduje się w Gdyni. Basen będzie sąsiadował ze szkołą, także dla każdego coś dobrego. Prezydent Aleksandra Kosiorek.
3: To jest nowoczesny basen w dzielnicy Chwarzno-Wicznina, czyli w miejscu, w którym dotąd basenu dla mieszkańców nie było. A my patrzymy na to przez pryzmat potrzeb naszych dzieciaków, naszych mieszkańców, wszystkich okolicznych sąsiadów, którzy mogliby tutaj przyjeżdżać, bo to nie tylko sport, to zdrowie, to również rekreacja, więc taki obiekt jest tutaj bardzo potrzebny.
2: Koniec prac wiosną.
0: Prawda Antyradia.
2: Co robisz z przodkami, to powinno być twoja sprawa. Kiełbasa pradziadka z Dubki tymczasem dostała unijną ochronę. Pradziadkowa kiełbasa została zarejestrowana jako polski produkt regionalny, czyli robić ją można tylko na terenie gminy Dukla i trzeba to robić wedle określonych zasad.
0: Prawda Antyradia.
2: A jakby tak z rana poszperać tu i ówdzie. W Zielonej Górze działa szperowisko. To takie miejsce przy przoku, w którym możecie wyszperać coś, czemu dacie drugie życie.
4: To jest miejsce, w którym z jednej strony mieszkańcy mogą do nas dostarczać niepotrzebne odpady, które zamieniają się w potrzebne rzeczy, które z kolei kolejni mieszkańcy mogą bezpłatnie, podkreślę, bezpłatnie od nas zabierać.
2: Mówił Mirosław Gruszecki z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na miejscu są książki, meble czy sprzęt. Na przykład zimowy. Jest 6:02. To była Prawda Antyradia. Deszcze i burze dziś w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i w Zielonej Górze. Pod Zieloną Górą to nawet już pogrzmiało. To samo może jeszcze dziś wydarzyć się zresztą w Rzeszowie, Krakowie oraz w Katowicach. Na termometrach będzie od 19 stopni w Koszalinie, przez 23 w Olsztynie, 26 w Warszawie, maksymalnie do 29 w Rzeszowie.

0: magazyn Antyradia.
1: 15 lat i do widzenia. Po takim czasie Polacy rozwodzą się najczęściej. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów. O szczegółach Katarzyna Góral-Radziszewska.
2: W 2025 roku w Polsce orzeczono ponad 60 tysięcy rozwodów oraz około 500 separacji. Liczba rozwodów w miastach jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji dwukrotnie wyższa. Od 15 lat maleje liczba małżeństw w Polsce. Każdego roku liczba nowo powstałych związków małżeńskich jest niższa od liczby małżeństw rozwiązanych przez śmierć współmałżonka lub przez rozwód. W końcu 2025 roku w Polsce istniało 8,5 miliona małżeństw, o niespełna 80 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Małżonkowie przed podjęciem decyzji o rozwodzie i złożeniem pozwu pozostają w związku małżeńskim średnio przez około 15 lat. Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm. Statystyczna kobieta, która rozwiodła się w 2025 roku w Polsce, miała 42 lata, mieszkała w mieście i posiadała wykształcenie wyższe lub średnie. To kobieta częściej podejmowała decyzję o rozstaniu i składała pozew o rozwód. Statystyczny mężczyzna, który rozwiódł się w 2025 roku w Polsce, miał ponad 44 lata, mieszkał w mieście i posiadał wykształcenie średnie. Sąd najczęściej orzekał rozwód bez wskazania winy któregokolwiek z małżonków, a w przypadku posiadania małoletnich dzieci ustalał wspólne ich wychowywanie przez rodziców. Jedynie w przypadku co piątego orzeczonego rozwodu sąd powierzał opiekę nad dziećmi wyłącznie matce. Na przestrzeni 25 lat zwiększył się odsetek rozwodów małżeństw z długoletnim stażem. Odsetek rozwodzących się w wieku 50 lat i więcej po co najmniej 30 latach trwania małżeństwa wzrósł od 2000 roku ponad dwukrotnie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Góral-Radziszewska z GUS-u.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Magda Mleczko, zapraszam. Są wakacje, moi drodzy, więc czas, kiedy możemy sobie pozwolić gdzieś tam popodróżować, gdzieś wyjechać albo po prostu pospacerować. Będę Was chciała teraz zachęcić razem z moim gościem do tego, żeby się wybrać i poznać nasze okolice, czyli Śląsk i Zagłębie. Ze mną jest Paweł Graja, organizator i pomysłodawca tak zwanego szwendania okolicznego. Śląsko-Zagłębiowskie Szwendania Okoliczne, tak dokładnie się nazywa. Wiele takich wypraw masz już za sobą. Dzień dobry w ogóle.
4: Dzień dobry.
3: Ta będzie już która?
4: No tak formalnie do sprawy podchodząc, będzie to 310. edycja.
3: I tym razem to będzie letnie wejście na, uwaga, małą, łysą pałkę. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego w naszym regionie mamy.
4: No, też uległem w zaskoczeniu kilka lat temu, kiedy to właśnie na peryferiach Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Pustyni Błędowskiej, idąc wzdłuż potoku Centuria i idąc na skróty do Chechła, ale nie tego.
3: Nie to nakło Chechło.
4: Do tego takiego dla mnie prawdziwego, bo tam stamtąd pochodzę po części. Idąc sobie tam, spojrzałem na mapę i okazało się, że właśnie się wspinam na małą, łysą pałkę.
3: Kto w ogóle nazwał górę w ten sposób?
4: Znaczy, zacząłem drążyć temat, bo to jest w rejonie Łaz. Tam się jest właśnie mała, łysa pałka, więc stwierdziłem, jak jest mała, łysa pałka.
3: To gdzieś to musi być duża.
4: Albo przynajmniej łysa pałka.
3: Albo łysa, nie?
4: No i w tym momencie się okazało, że już pod Ogrodzieńcem jest łysa pałka, taki wyższa oczywiście góra, bo ta, o której myślimy, teraz i mówimy, to ma jakieś 350-360 nad poziomem morza, a tam jest jeszcze wyższa pod Ogrodzieńcem i to jest właśnie łysa pałka.
3: Łysa, bo co, nie ma na niej roślinności żadnej?
4: No właśnie to jest właśnie, i to takie porównania na łysej pałce, jakaś roślinność jest, ale w partii szczytowej, jak to na Jurze, dominują jakieś skałki. Wspinaczy tam łatwo spotkać pewnie jakieś kozice albo coś takiego. A z kolei albo inne czteronogi zajmujące się konserwacją terenów kserotermicznych, czyli wypas dofinansowywany przez Unię. A z kolei mała łysa pałka to jest takie 300 metrów na na zachód od szlaku i czubek jest zarośnięty jakimiś drzewami, w ogóle tego nie widać. Mm-hmm, jeśli ktoś nie wie, dokąd i po co idzie, to wtedy łatwo może ominąć tą sytuację.
3: Przy okazji tej wycieczki przekonamy się też, że Pustynia Błędowska to już nie tylko piasek.
4: Znaczy, Pustyni Błędowskiej to tam stosunkowo niewiele będzie, ale Pustynia Błędowska to zasadniczo tereny leśne ciągle na nowo wycinane.
3: Ta wycieczka, o której wam mówimy, odbędzie się 22 sierpnia. To jest wycieczka całodniowa. Gdzie zaczynamy, w którym miejscu się spotykamy?
4: Zacznę może od końca. Jeśli ktoś chciałby szczegółowe informacje znaleźć, no to organizatorem, patronem tego cyklu jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Więc bez problemu na ich profilu facebookowym, na ich stronie znajdą się informacje na ten temat. No i też mamy własny profil na Facebooku, mamy taką grupę jak Śląsko-Zagłębiowskie Spędzania Okoliczne. Ale jeśli ktoś jest jakimś tam sposobem mniej internetowy i teraz jest uzbrojony w notatnik i chciałby zapisać, co ma ze sobą zrobić, to zapraszam na godzinę 10 do Błędowa Zagórza. To jest najdalej chyba na wschód wysunięty przystanek ZPM Katowice, już na granicy województwa śląskiego, na granicy miasta Dąbrowa Górnicza i na granicy województwo? Miasto?
3: Gmina?
4: Gmina? No w każdym razie dalej to już jest województwo małopolskie. Więc tam zapraszamy na godzinę 10. No i tak, no, trasa będzie całodniowa. Zasadniczo można też autem podjechać na ten przystanek Błędów Zagórze, bo planujemy pętlę. Długość trasy razem z wejściem na małą, łysą pałkę to obstawiam 21-22 km. Trasa całodniowa potrwa, jak znam życie, potrwa to około 7 godzin. Będziemy tak średnio co 1,5 godziny robili jakąś 10-15 minutową przerwę, więc

0: wiadomo, pieski mogą się różnie zachowywać, więc każdy swojego psa zna. Należałoby wziąć pod uwagę, że trzeba wiedzieć, jaki jest
1: mój pies. Czy da radę.
0: Czy da radę, jak się zachowuje w grupie, powiedzmy, 20-30 osobowej, czy będzie panikował, czy będzie agresywny, czy będzie się bał. Więc trzeba znać po prostu swojego psa. Jeśli pies Państwa zdaniem nadaje się, to zapraszamy. To samo się tyczy człowieka zresztą. Każdy chyba wie, czy się ludzi boi, czy się ludzi nie boi, czy warto iść między ludzi, czy nie. Ale to jest dobra, to są takie tematy na marginesie.
1: Jakie atrakcje będą w Centurii podczas tej wycieczki?
0: Centuria to jest w ogóle taka rzeczka, która zaczyna się...
1: Do Centurii w ogóle się jeździło na obozy harcerskie kiedyś, pamiętam.
0: Też to robiłem. Znaczy ja tam jako zuch bywałem, jako harcerz tam bywałem, różne rzeczy się tam robiło. Teraz tam deweloper rządzi na terenie dawnego środka harcerskiego, ale Centuria. Centuria zasadniczo to, z jednej strony to jest ośrodek harcerski, który miałaś na myśli. Z drugiej strony Centuria to jest taki przysiłek Hutek Kanek. Centuria to też jest rzeczka, która zaczyna się pod Ogrodzieńcem od źródła, a tu kolejna piękna nazwa. Źródła Centurii nazywają się Bełkotek, więc Centuria bełkotliwie wypływa z Bełkotka, później sobie płynie. Później pod Ogrodzieńcem mamy taki ośrodek wypoczynkowy nad sztucznym zalewem, nazywa się to Kępa. Później z Kępy, za Kępą znika gdzieś na chwilę jakiś czas ta rzeka i znowu wypływa i później znowu w Centurii, w Hutkach Kankach u podnóża rezerwatu Góra Chełm. Wypływa z powrotem, przybierając postać malowniczego, leśnego, takiego podróżnego jeziora, a później sobie płynie lasem meandrując i wpada do Białej Przemszy.
1: Komórki oczywiście Państwo możecie ze sobą zabrać, ale używanie ich nie jest mile widziane.
0: Komórkę każdy ma. Każdy ma swój tyłek, każdy ma swoją głowę, każdy ma swoją komórkę, tylko warto się zastanowić, czy nadmierne siedzenie w telefonie i śledzenie każdego kroku na ekranie GPS-u, czy to ma jakiś sens. Więc może lepiej wdać się na kogoś, kto podjął trud poprowadzenia jakiejś grupy i pójścia razem. Nawet jeśli się czasami gdzieś zgubimy, bo to jest taką naszą niechlubną tradycją, niechlubną, nawet jeśli się zgubimy, to zawsze gdzieś wychodzimy, a ten telefon, szkoda baterii, szkoda oczu.
1: Lepiej posłuchać przewodnika i ciekawych opowieści na temat miejsc, które będziecie podczas tej wycieczki mieli okazję zobaczyć, odwiedzić, wdepnąć po prostu do rzeczki, schłodzić sobie tam stópki na przykład.
0: Wdepnąć można wiele rzeczy, tam będzie stadnina po drodze.
1: O, gdzie? W którym miejscu jest stadnina?
0: Tam to jest takie, nie umiem tego dokładnie wytłumaczyć, ale planujemy przejść się przez stadninę.
1: Ta wycieczka, przypomnę, 22 sierpnia. To jest sobota czy niedziela, bo nie pamiętam, jaki to jest dzień teraz.
0: Standardowo staramy się trzymać w sobot.
1: Sobota, dobrze. Całodniowa, proszę się na to naszykować. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, zna w trakcie, że nie podoła, to też może się odłączyć, nic się nie stanie. Wiem także, że masz już plany na kolejne wycieczki.
0: Tak, no bo we wrześniu, w ogóle wrzesień to będzie taka ważna data dla szpędzeń, bo minie 14 lat, odkąd ten autorski projekt realizuje, więc... Tak się śmieję, że... Znaczy, to sobie tak patrzę przy okazji różnych wydarzeń, które się w tym krajoznawstwie, turyzmie tutaj u nas w województwie dzieją. I sobie przypominam, jak to było te 14 lat temu, kiedy jeszcze poza jakimiś sporadycznymi pomysłami PTT-ku nikt takich wycieczek nie prowadził. Mhm. A teraz właśnie coś, czego byłem poniekąd prekursorem. Fajnie zobaczyć, jak to się rozwinęło i każdego weekendu takich wycieczek jak moja jest chyba kilkanaście, kilkadziesiąt wręcz do wyboru. Więc taki uśmiech mam właśnie, jak się to fajnie gdzieś tam rozwinęło w tym naszym województwie. No i poza tym właśnie jeszcze dwie trasy, więc 12 września, jeszcze nie jest to za bardzo sprecyzowane, ale zasadniczo chcemy się wybrać razem z grupą gdzieś w rejon Wisła, Ustroń, może Brenna. To jeszcze tak cały czas jest w planach. Wiadomo, że gdzieś ten Beskid Śląski. A z kolei 26 to trasa będzie taki evergreen katowicki, bo to co parę lat staramy się zrobić. Mamy taką rzekę jak Ślepiotkę. Ślepiotka na starym panewniku wpada do Kłodnicy, później ta Kłodnica płynie sobie do Odry, ale zanim ona wpadnie do tej Kłodnicy, najpierw w Katowicach Murckach, na drugim końcu miasta, na terenie rezerwatu, ona wypływa. No i właśnie pójdziemy sobie wzdłuż tej rzeki. Trasa będzie taka mocno hardkorowa, czasami jakieś rozlewiska, czasami jakieś ścieżki wydeptane przez dziki, czasami jakieś wiadukty kolejowe prawie 200-letnie, a czasami wiadukty całkiem współczesne, których jak wiemy przybywa ostatnio w dużym tempie. No i to będzie ta druga trasa.
1: Przed nami oczywiście, przypomnę, 22 sierpnia, trasa Błędów, Grabowa, Hut

0: pikanki, chechło i błędów. Tam kończymy letnie wyjście na tak zwaną małą łysą pałkę. Zapraszamy Państwa serdecznie. Rusem się śmieje z tego.
1: Mamy jednego z uczestników o nazwisku Pałka. Bardzo popularne nazwisko na Śląsku,
0: miałam,
1: prawda?
0: Miałam koleżankę taką, też tak się nazywała, z Palińskiego też, Pałka.
1: No bo często można spotkać na Śląsku albo Pałków, albo Palków. No i właśnie już parę osób, jak usłyszało o tym pomyśle na tą konkretną trasę, to się śmieją, że to będzie trasa dedykowana.
0: Moi drodzy, zapraszamy, poszpędajcie się razem z Pawłem po naszym pięknym regionie Śląsko-Zagłębiowskie, szwędania okoliczne. Wszystko na ten temat, przypomnę, znajdziemy albo na Facebooku, bo jest specjalna grupa, albo na stronach Katowice Miasto Ogrodów. Paweł Greje, dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również zapraszam, do zobaczenia.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Kredyt na wesele? Niekoniecznie. Ponad połowa młodych par nie chce się zadłużać, organizując uroczystość. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszek.
4: Z naszego badania wynika, że Polacy nie chcą finansować wesela kosztem zadłużenia. Największa grupa respondentów, 28%, uważa, że jeśli budżet jest zbyt mały, najlepiej po prostu zorganizować mniejsze i skromniejsze przyjęcie. Kolejne 26% jest zdania, że wesele warto przełożyć do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności. Oznacza to, że ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej. Zaledwie 2% liczy na to, że większość kosztów przyjęcia zwróci się dzięki pieniądzom otrzymanym od gości. Badanie pokazuje również, że choć pieniądze nadal pozostają najpopularniejszym prezentem ślubnym, ich wysokość nie jest podyktowana kosztem organizacji wesela. Najwięcej osób, bo 23%, deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł od osoby. Kolejne 18% przekazuje od 400 do 500 zł, 13% od 500 do 700, a 11% od 300 do 400 zł. Co ważne, o wysokości koperty najczęściej decyduje relacja z parą młodą, wskazałem 41% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się własna sytuacja finansowa z wynikiem 32%. Natomiast koszt tak zwanego talerzyka bierze pod uwagę jedynie 8% badanych. To pokazuje, że wbrew popularnym opiniom, większość Polaków nie traktuje prezentu ślubnego jako sposobu na zwrot kosztów organizacji wesela.
3: Jak wynika z tego badania, koszt organizacji wesela dla około 100 osób wynosi obecnie od 50 do nawet ponad 100 tysięcy złotych. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Góra roboty w Tatrach. Toprowcy mają za sobą ciężki weekend. Migracyjny problem dotyczy też Polaków. W USA trafiają do szemranych ośrodków. Wakacje ciągle w grze. W sam raz, żeby zacząć coś nowego.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:31. Grzegorz Kornacki. Ciężki, przedłużany weekend za ratownikami STOPR. Pomagali ponad 50 osobom. 14 z nich trzeba było transportować śmigłowcem. Najwięcej pracy było w piątek i w sobotę. Wśród przyczyn interwencji były zasłabnięcia, wyczerpanie, utknięcie w trudnym terenie czy urazy kończyn. Wczoraj rano, pomimo reanimacji i wykorzystania drona do transportu defibrylatora, zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka.
1: Prawda Antyradia.
0: Migranci zatrzymani. Około 300 osób odbiło się od granicy hiszpańskiej Ceuty. To przez służby bezpieczeństwa Maroka. Wparło też ponad 60 Marokańczyków podejrzewanych o wspieranie procederu przerzucania ludzi na teren Hiszpanii.
1: Prawda Antyradia.
0: W deportacyjnej machinie są i Polacy, to już w USA. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, niektórzy z naszych obywateli trafiają do owianego złą sławą centrum detencyjnego w stanie Kentucky. W celach jest pleśń, brakuje leków, a śpi się na blasze. Kontakt z bliskimi ma być utrudniony.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje to nie tylko czas na lenistwo, ale też na dorobienie albo przetestowanie pomysłu na biznes. Eksperci przypominają, jest jeszcze chwila, a eksperymentować można i bez zakładania firmy. I firma Joanna Łuksza.
2: Z działalności nierejestrowanej mogą korzystać osoby fizyczne, które przez ostatnie 5 lat nie wykonywały działalności gospodarczej. Nie może ona obejmować aktywności wymagającej koncesji, zezwolenia, licencji, ani wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność nierejestrowaną można natomiast łączyć z pracą na etacie.
0: Limit przychodu to w tym przypadku niecałe 11 tysięcy złotych brutto na kwartał.
1: Prawda Antyradia.
0: 220 lat od powstania kanału Kłodnickiego w Gliwicach. To trasa wykorzystywana dawniej m.in. do transportu węgla.
3: Z okazji okrągłej rocznicy odbędą się dwa wydarzenia. Po pierwsze, specjalny spacer historyczny śladami kanału Kłodnickiego. Po drugie, zaplanowano rejs po kanale Gliwickim, który zastąpił kanał Kłodnicki.
4: Będzie można przepłynąć odcinkiem tego historycznego kanału, zobaczyć pozostałości starych śluz.
3: Mówił współorganizator wydarzenia Piotr Podkocki. Spacer będzie 3 września, a rejs 2 dni później. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 6:33. To oznacza, że czas na pełną kulturę. Zaraz potem wracam z prognozą pogody.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. 13. sezon American Horror Story na horyzoncie. W internecie krąży już pierwszy zwiastun. Twórcy postawili na postacie z poprzednich odsłon. Jessica Lange ponownie zagra Constance z Murder House. Wracają też Sarah Paulson jako Cordelia, Angela Bassett jako Marie Laveau i Evan Peters jako Kai. Sezon będzie liczył, a jakże, 13 odcinków. Premiera w USA 24 września. Richie Blackmore zagrał z Deep Purple pierwszy raz od 33 lat. 81-letni gitarzysta pojawił się podczas koncertu grupy w Nowym Jorku. Na bis wspólnie wykonali Smoke on the Water. Ostatni raz Blackmore grał z nimi w 93 roku. Przed występem przyznał, że pierwszy raz od ponad 25 lat założył nowe struny do Stratocastera. Jednak krótki był to zryw, potrwał jeden utwór.
0: Do 29 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Rzeszowie i w Opolu. 27 stopni w Krakowie i w Łodzi, 26 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 22 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Najmniej 19 stopni w Koszalinie. Deszcz może padać w większości kraju. W Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie uwaga na burze.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: is Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką.

0: zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy. Rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na Rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Po przesłuchaniu kierowców polskiego autokaru jeden nie wyszedł na wolność. Nastolatek z Polski utonął na Litwie. W tej prawdzie też pracoholizm kontra AI używane od najmłodszych lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Przesłuchani kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Jednego z nich tamtejsza policja zwolniła, ale drugiego zatrzymała. Poinformował o tym wiceszef naszego MSZ, dodając, że nie ma na razie podstaw do tego, żeby wypowiadać się na ten temat. Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami doszło poprzedniej nocy. Pojazd rozbił się na prostej drodze na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, 10 jest w bardzo ciężkim stanie.
0: Prawda Antyradia.
1: Tragiczne wieści też z Litwy. 17-letni turysta z Polski utonął w bałtyckim kurorcie Połąga na zachodzie kraju. Nurkowie znaleźli ciało chłopaka niedaleko miejsca, w którym zaginął. Nastolatek przyjechał na Litwę z rodziną z Polski. Wszyscy postanowili popływać przy molo. Dzieci porwał silny prąd. Ojciec uratował małą dziewczynkę. Ratownicy wyciągnęli na brzeg 13-latka. 17-latkowi nie udało się pomóc.
0: Prawda Antyradia.
1: Praca ponad wszystko, nawet ponad siły. To metoda na zniszczenie sobie zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego. Lekarze przypominają, odpocznij nie tylko w wakacje. Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie, Katarzyna Podkowa-Kurpas.
2: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
1: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo myśląc ciągle o pracy, nie regenerujemy się jak należy.
0: Prawda Antyradia.
1: Ze skrajności w skrajność. Prawie połowa rodziców przyznaje, że ich dzieci korzystają ze sztucznej inteligencji przy odrabianiu lekcji.
3: Większość rodziców do AI podchodzi jak do jeża. Ponad 40% boi się, że to zmniejszy samodzielność w nauce. 28%, że rozleniwia dzieciaki. 1/4, że zabija kreatywność. Ale niektórzy widzą też dobre strony. Prowident Agnieszka Baran.
4: 15% uważa, że AI pomaga szybciej wyszukiwać i porządkować informacje, a 12%, że ułatwia zrozumienie trudnych tematów.
3: 1/4 rodziców deklaruje, że ich dzieci nie korzystały i nie będą korzystać ze sztucznej inteligencji. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Jest 7:02, to była prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Od 19 do 29 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w większości kraju, a na zachodzie i na południu możliwe są też burze. Wieczorem padać ma już w zasadzie w całej Polsce. Burze będą na południu i ma być przy tym od 13 maksymalnie do 22 stopni.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Dzień dobry.
2: Cześć Małgorzata, cześć słuchacz.
1: Patrzę sobie kątem o sobie. Sobie patrzę.
2: Na mnie.
1: No tak, nie wyspałeś się dzisiaj, co?
2: No jakoś tak nie.
1: Ja właśnie też nie, wiesz, budziłam się w nocy, piesek mnie budził, dusz, potem było mi gorąco, no. Potem mi było zimno. Dokładnie,
2: może
1: co tu się dzieje?
2: Mam menopauzę,
1: Możliwe.
2: Słuchajcie, 8 minut po godzinie 7. Co dzisiaj będzie? To było 25 lat pełnych poświęceń. Kto tak powiedział? O tym za chwilę. Zapomnijcie o kolacji o 18.
1: Właśnie. Słuchaj, ja ci tutaj wejdę w słowo, bo mnie całe życie oszukiwali. I ja głodowałam, rozumiesz? A okazuje się, że wcale nie musiałam głodować i jak kładłam się spać o północy, to mogłam zjeść kolację później.
2: No właśnie, moi drodzy,
1: oszukali
2: dorzućmy
1: mnie.
2: Do tego jeszcze ten wątek, że to szkodzi. Jajka szkodzą, jajka są B, nie jedz jajek. Jajka cholesterol, a teraz każdy dietetyk mówi, jedz jajek ile wlezie.
1: No właśnie. No jeśli zdążymy, to pogadamy też o tym, ilu Polaków mieszka za granicą, bo policzył to GUS. No i co też będzie? Będzie spowiedź.
2: Będzie spowiedź, a była też książka o psie, który jeździł koleją, a my opowiemy wam o kozie, która jeździła autobusem. Kiss, rock and roll all night. 9
1: korelacja 12 na 10.

0: 18 minut po godzinie 7. Ja powiem tylko dwa słowa. Cristiano Ronaldo.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
2: Ale podniecenie, proszę Państwa, po słowach Ronaldo w wywiadzie dla Vogue zasugerował, że ten sezon 2026-27 może być ostatnim w jego karierze.
0: I mnie się zrobiło smutno.
2: Mało się zrobiło smutno. Ja uważam, że to jest taki czas, gdzie większość piłkarzy już jest na emeryturze, bo Ronaldo urodził się w 1985 roku.
0: Tak, śmialiśmy się na poza anteniu, bo ja myślałam, że on jest ode mnie starszy. Okazało się, że nawet Cristiano Ronaldo jest młodszy ode mnie.
2: No i słuchajcie, Cristiano, ja też mam wrażenie, że on gra. Więc może to być taki dla nas dość duży szok, zwłaszcza dla tych dzieciaków, które zaczęły pasjonować się piłką. No i jak wiecie, grał w Sportingu Lizbona, Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie, a obecnie gra w Al Nassr Riyad, drużyny, która występuje w Arabii Saudyjskiej.
0: No ja jestem fanką i będzie mi smutno, kiedy on przestanie grać. Ogromny szacunek, ponieważ uważam, że też robi to w dobrym momencie, w sensie trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A my postanowiliśmy w związku z tą informacją zapytać was, co wy byście robili, gdybyście z dnia na dzień mogli rzucić robotę.
2: Wyobraźcie sobie, że w waszej robocie, tak, zdobyliście wszystko. Macie dwie ligi mistrzów, macie 5 złotych piłek. Tak. Czy nieważne, czy jesteście księgowym, szewcem, dziennikarzem, czy na przykład kierowcą.
0: I możecie zrobić to z dnia na dzień. Czyli po prostu decydujecie się, ej, rzucamy robotę.
2: I co robicie?
0: Dokładnie.
2: Ale co zostajecie?
0: Robimy jeszcze tak, że mamy wtedy tyle kasy, co Cristiano Ronaldo?
2: Umówmy się, że nie musicie narzekać, bo posiadanie tyle kasy, co Ronaldo, jest to trochę nieprzyzwoite. więc macie dużo, dużo pieniędzy, a nie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: Dobra, desperanos@antyradio.pl i 321 321 600.
2: Dokładnie, a teraz uczymy się latać. 19 minut po 7.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Ceny paliw niżej znów w akcji. Od dziś odgórna regulacja. Zatrzymany napastnik ze stacji paliw w Małopolsce. W tej prawdzie będzie też polerowanie na błysk w greckim słońcu.
1: Prawda Antyradia.
2: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. 6,41 zł za litr 95, 7,20 za 98 i 7,37 za olej napędowy. To są maksymalne ceny na stacjach paliw dziś. Znów ruszył rządowy program CPN, który ma zbijać wysokie ceny paliw. Stawki znów są odgórnie regulowane, a VAT został obniżony z 23 do 8%. Tak ma być przynajmniej na razie do końca miesiąca, czyli przez najbliższe 2 tygodnie.
1: Prawda Antyradia.
2: Agresor ze stacji paliw zatrzymany. Policja schwytała napastnika, który poprzedniej nocy awanturował się w małopolskich Kętach. Zranił nożem 4 osoby, które trafiły do szpitala. Jak się okazało, jedna miała ranę klatki piersiowej. Zatrzymany to 23-latek z gminy Brzeszcze.
1: Prawda Antyradia.
2: 1,513,000 tylu Polaków było na emigracji pod koniec zeszłego roku. Według danych GUS to 21 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Krzysztof Jedlak.
3: Najwięcej naszych długookresowych emigrantów, około 412 tysięcy, przebywa w Wielkiej Brytanii. Niespełna 390 tysięcy w Niemczech. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia, 130 tysięcy, Norwegia 76 tysięcy i Irlandia 67 tysięcy.
2: Dane obejmują osoby, które są za granicą dłużej niż rok, ale ciągle są zameldowane w naszym kraju.
1: Prawda Antyradia.
2: Utrudnienia w Katowicach Ligocie. Ruszył remont jezdni na skrzyżowaniu Panewickiej, Medyków i Kijowskiej. Wojciech Grabarczyk.
4: Część robót będzie wykorzystywana tylko w nocy. Większość prac będzie prowadzona w ciągu dnia. Natomiast tą inwestycję zaplanowano właśnie na okres wakacyjny, gdy to natężenie ruchu jest mniejsze niż w pozostałej części roku.
2: Utrudniony jednak jest dojazd do szpitali.
1: Prawda Antyradia.
2: A skoro o remontach mowa, ikoniczny stadion panateński w Atenach ma odzyskać dawny blask. Chodzi o ten marmurowy obiekt w kształcie litery U, na którym swego czasu grali Skorpionsi czy Madrugada. Właśnie przechodzi pierwsze od ponad wieku systematyczne czyszczenie. Ekipy muszą chodzić na paluszkach i być delikatne jak przy rozkapryszonej gwieździe, bo obiekt jest wykonany z tego samego lśniącego marmuru, który wykorzystany został na Akropolu. Prace potrwają do końca roku. Sam zakrzywiony koniec ma być czysty już niedługo, żeby lśnić na kolejną ceremonię przekazania ognia olimpijskiego. Jest 7:32. Do 29 stopni dziś na termometrach. Tak ciepło ma być w Rzeszowie i w Opolu. W Koszalinie jednak daleko do takich wyników, bo spodziewamy się 19 stopni. Deszcz może dziś padać prawie w całym kraju. Burze możliwe na zachodzie i na południu. Nocą opady już wszędzie i wtedy będzie od 9 maksymalnie do 14 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: No dobrze, mi się pysie. Poproszę o dźwięczek.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Urodziny obchodziłby Jan III Sobieski dziś. Urodził się w 1629 roku.
3: Ty,
1: król Polski.
3: Czekaj, a ty paliłeś kiedyś papierochy takie zwykłe?
1: Widziałem.
3: Pamiętasz, że były Jany III Sobieski?
1: Inne napoje sygnowane jego nazwiskiem. Lecimy dalej. Z przeciwnej bajki i dużo później Thierry Henry. 1977 rok, francuski piłkarz, reprezentant kraju, no wybitna postać, świetny komentator teraz i facet, który wypowiada się w mediach. W 1807 roku pierwszy komercyjny parowiec, proszę państwa, wyruszył w swój dziewiczy rejs z rzeką Hudson z Nowego Jorku do Albany, nazywał się Clermont. 1896 rok z kolei George Carmack odkrył złoto w strumieniu Bonanza Creek w Kanadzie i to wydarzenie spowodowało, że zaczęło się takie zjawisko, które teraz określamy gorączką złota nad rzeką Klondike. W 1998 roku prezydent Bill Clinton, który najpierw palił, a potem się nie zaciągał, potem wydarzyły się dziwne rzeczy w gabinecie owalnym, przyznał się do niewłaściwych relacji z panią Moniką Lewinsky. Bardzo niesprawiedliwie, uważam, świat wtedy potraktował panią
3: Monikę.
1: To było obrzydliwe i dajcie spokój, no ale to polityka. W 1980 roku Międzynarodowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej sformułował 21 postulatów sierpniowych, które oczywiście stały się potem fundamentem do powstania NSZZ Solidarność. Na koniec jeszcze dwóch wybitnych aktorów. Robert De Niro, 43 rok. No legendarny aktor, nie ma co tutaj gadać. Dwa Oscary, Ojciec Chrzestny 2, czy Taksówkarz. Petarda. Trochę mu tam zafiksował się ostatnio politycznie, ale my tutaj mówimy tylko i wyłącznie o jego aktorskich umiejętnościach. Na koniec Sean Penn. Też aktor wybitny, też reżyser, też dwa Oscary. Pozdrawiamy panów bardzo serdecznie.
0: Człowiek w kalendarium.
3: A teraz mamy takie długie intro, to ja sobie je wykorzystam. 321-321-600 lub desperanos@antyradio.pl. Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Co byście robili, gdybyście z dnia na dzień rzucili robotę i mielibyście tyle kasy, co Cristiano Ronaldo?
1: Bardzo dużo pieniędzy. My dla was mamy nagrodę i niespodziankę. Na razie nie mówimy co.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: 41-letni Cristiano Ronaldo powiedział w jednym z wywiadów, nie wprost, ale ludzie tak to zinterpretowali, że być może ten sezon 2026-2027 jest jego ostatnim. Ja obstawiam, że ten chłop nie da rady przejść na emeryturę i będzie jeszcze pykał, ale jest to świetny pretekst do tego, żeby zapytać was, co wy byście zrobili, gdybyście mieli dużo pieniędzy i mogli przejść na emeryturę.
2: Nie ukrywamy, że rozmarzyliśmy się troszeczkę przy poniedziałku. Grzegorz do nas napisał, jakbym już nie musiał pracować i miał kupę kasy, to w końcu bym zrobił wszystko, na co zawsze brakowało mi czasu i pieniędzy.
1: To jest dobra odpowiedź, dość ogólna, ale gratuluję. Angela napisała, hejka, w moim przypadku są to dwie opcje. Mhm. Bezkonkurencyjnie numer jeden. Jest to podróżowanie po świecie, na liczniku mam już 59 krajów.
2: Wow.
1: A lista wciąż się nie kończy. Jakbym mogła rzucić pracę z dnia na dzień, problem czasu wolnego sam by się rozwiązał. I ma opcję numer dwa.
2: No.
1: Budowałabym domy, jest to zajęcie, które mnie uspokaja, jednak jest to masa ciężkiej pracy. W ostatecznym rozrachunku zostałabym przy jeden.
2: I słusznie, dzwonicie też do nas. 321-321-600.
3: Dzień dobry. Ja, jakbym rzucił robotę, to wyprowadziłbym się, znalazłbym kawałek pola, w sumie mój wujek matur od niego kupił, pod lasem. I tam jest dużo trawy i bym sobie hodował kozy. Kozy, alpaki i wydry. Bo tam jest potoczek. Zamknąłbym ten potoczek, zrobiłbym pływalnię i wydry, bo lubię. A kozy same czarne. Siostry diabła. No, i tak bym sobie żył. Spokojnie doił kozy i robił mleko. Ser też bym. Miłego dnia, hej.
2: A propos kóz?
1: A propos kóz, będziemy gadać o tym po godzinie 8, proszę państwa. Kozy, które podróżują autobusem, będą w Antyradio.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłokiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Antyradio. Gramy naj.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wsparcie czeka, pomoc psychologiczna dla poszkodowanych i dla rodzin ofiar wypadku na Węgrzech. 300+, piechotą nie chodzi, trzeba się o nie upomnieć. W tej prawdzie też więcej płatnego parkowania.
0: Prawda Antyradia.
1: Minuta po 8:00, Grzegorz Kornacki. 10-osobowy zespół specjalistów już w gotowości. To pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech i dla ich rodzin. Lokalnie takie wsparcie zorganizowała wojewoda podkarpacka, bo to z tego regionu są niemal wszyscy podróżujący rozbitym pojazdem. Tylko 2 osoby wybrały się na pielgrzymkę z Małopolski. Jak wiecie z prawdy Antyradia, autokar wracujący z Medziugorje miał wypadek poprzedniej nocy. Zginęło 12 osób, 10 jest w bardzo ciężkim stanie. Kierowcy pojazdu zostali już przesłuchani, a jednego z nich policja zatrzymała. Flagi państwowe w podkarpackim urzędzie wojewódzkim będą opuszczone do połowy masztu do środy.
0: Prawda Antyradia.
1: Wypadek autokaru turystycznego w Brazylii w stanie Rio de Janeiro zginęło co najmniej 10 osób. Rannych zostało 39 podróżnych. Większość ma poważne obrażenia. Pojazd wypadł z trasy na górzystym odcinku trasy. Przyczyną mogło być złe oznakowanie odcinka, na którym prowadzone są roboty drogowe.
0: Prawda Antyradia.
1: Pamiętaj o pieniądzach. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek o 300+, żeby dostać wsparcie we wrześniu. ZUS, Beata Kopczyńska.
2: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony wniosków na ponad 3 miliony dzieci.
0: Prawda Antyradia.
1: A propos września, 7 strefa płatnego parkowania w Warszawie powiększy się o Dolany na Woli i okolice Międzynarodowej na Pradze. Czas ogarnąć sobie abonament.
3: Roczny abonament kosztuje 30 zł albo 600. Ten tańszy pozwala zaparkować w promieniu 200 metrów od domu. Ten droższy obejmuje większy obszar. Żeby móc kupić abonament, trzeba spełnić warunki. ZDM Maciej Dziubiński.
4: Abonament mieszkańca mogą otrzymać osoby zameldowane na terenie strefy, osoby, które rozliczają podatek PIT w Warszawie i posiadają tytuł prawny do pojazdu.
3: Wniosek można złożyć online albo w punktach obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Jest dokładnie 8:03. To była prawda Antyradia. Po możliwych deszczach prawie w całej Polsce i burzach na południu oraz na zachodzie dziś, jutro będzie ochłodzenie. We wtorek spodziewamy się od 18 do 20 stopni. Przelotne opady możliwe znów prawie w całym kraju, a zagrzmieć może w Katowicach, Olsztynie i w Zakopanem.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są Militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Wideo poszło w świat z dwiema kozami z Portland w stanie Oregon. To właśnie one, mamy z nimi wywiad. Ekskluzyw, Antyradio, nasz reporter.
2: A teraz kury, słuchajcie, jakieś, nie wiem, są te kury, to ja wyciszę.
1: Tomek Obertyn był właśnie w stanie Oregon i zrobił wizję lokalną. O 18 wam o tym opowie, ale moi drodzy, dwie kozy pigmejskie zaczęły łazić po Portland. W pewnym momencie zatrzymały się na przystanku, podjechał autobus, one weszły.
2: Ale to jest w ogóle niesamowite, co? Wspaniałe. Że ona sobie wytuptała, rozumiesz, z miejsca zamieszkania, bo okazuje się, że one po prostu uciekły od jakiegoś pana, który je hoduje, i ten pan też w ogóle mówi, one po prostu się wymykają, potem idą coś zjeść.
1: Tak,
2: i idą dalej. Jeśli nikt ich nie zauważy, pójdą na podwórko sąsiadów, stamtąd dalej aż do przystanku autobusowego.
1: No i pojechały pewnie do miasta na jakieś ciuszki. No, tak czy siak, bardzo fajnie to wygląda, jeżeli, no wiemy, że to radio, więc tutaj trudno wam to, gdybyśmy mieli social media takie rozbudowane, to byście zobaczyli to nagranie, ale tak, zapraszam was w Google, wpiszcie kozę Oregon i zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda, bo

0: Desperanos na wakacje w Andradiu.
1: Będziemy czytać wasze maile i odsłuchiwać telefony w sprawie waszej nagłej emerytury. Co by było, gdybyście przechodzili na emeryturę i mieli kupę pieniędzy z dnia na dzień?
2: Ja się tak rozmarzyłam, wiesz? Bo powiem ci, że gdyby takie coś spadło na mnie tak znienacka, to ja już też mam z 10 pomysłów co najmniej. Na pewno, gdybym miała tyle kasy co Ronaldo, to na pewno hodowałabym konie, bo wtedy byłoby mnie na to stać.
1: Jest, u mnie jest takie 50-50. Nie mam pieniędzy, chcę na emeryturę. Więc nie jestem w stanie tutaj przeprocesować tego planu takiego, jaki ma Ronaldo po tylu latach graniach. Będziemy gadać o młodych ludziach, którzy mają długi. To też po wpół do
2: pogadamy. To będzie? A jeżeli chcielibyście się wyspowiadać, no to dziś poniedziałek i też możecie, ale nie musicie.
1: Nie musicie, dajcie spokój. Zróbmy sobie casual Monday.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
12: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
11: To ty nie jedziesz pociągiem?
12: No nie.
11: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
12: Coś tam słyszałem.
11: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
12: Naprawdę?
11: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
12: Ale autem to chyba szybciej.
11: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
12: Przekonałaś mnie.
11: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
13: Mega.
11: Marian, co ty robisz?
13: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: galeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
1: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energii.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i Airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: παρέας The Rock of Am The Radio. Am The Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Wypadek i utrudnienia w Wielkopolsce. Bus zderzył się z ciężarówką. Trump ma kolegę w Pjongjangu i nie chce, żeby było mu przykro. W tej prawdzie też kontrola tego, co pociągasz przez słomkę.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dziesiątce w Wielkopolsce. W Śmiłowie w powiecie pilskim zderzył się bus z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, trasa została zablokowana w obu kierunkach. Jadący osobówką odpiły, kierują się na Kaczory. Kierowcy ciężarówek wybierają drogę 188 i Krajenkę. Utrudnienia mają potrwać jeszcze ponad 2 godziny.
0: Prawda Antyradia.
1: Trump odwraca się od Korei Południowej. Polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z tym krajem ze względu na dwie kwestie. Po pierwsze, bo Seul nie chciał się przyłączyć do operacji przeciwko Iranowi i po drugie dlatego, że on, Trump, ma bardzo dobre stosunki z Kim Jong-unem. Jak stwierdził prezydent USA, ćwiczenia są kosztowne, płacą głównie Stany, a sam sygnał wysyłany reżimowi w Pjongjangu jest niewłaściwy. Według Trumpa Korea Północna nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek. W Seulu mówią jednak, że ćwiczenia przebiegają normalnie.
0: Prawda Antyradia.
1: Będziesz to dopijać? Zastanów się. Inspektorat Jakości Handlowej sprawdził, co naprawdę dostajemy w kubkach z napojami.
2: Inspektorzy sprawdzili ponad 40 lokali, które serwują bubble tea, kawę i herbatę mrożoną. Nieprawidłowości ujawniono w prawie 70%. Inspektorat Joanna Narożniak.
3: Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizyko-chemicznych dotyczyły zawyżonej lub zaniżonej zawartości cukru w stosunku do deklarowanej dobrowolnie informacji o wartości odżywczej. Podanie nazwy wprowadzającej w błąd, na przykład Bubble Ice Tea Mango Maracuja, podczas gdy napój nie był przygotowany na bazie herbaty, a jedynie użyto syropu z aromatem herbaty.
2: Na niektóre lokale zostały nałożone kary. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Wyluzuj się. Cyberoszuści coraz częściej wykorzystują nasze ciśnienie na last minute i na to, że nie patrzymy na to, co i gdzie klikamy. UOKiK Tomasz Chrustny.
4: Wiadomość o problemie z płatnością lub groźbie anulowania pobytu może wyglądać wiarygodnie, a nawet zawiera twoje dane i numer rezerwacji. Nie korzystaj z przesłanego linku. Status płatności sprawdź samodzielnie w aplikacji, na oficjalnej stronie lub bezpośrednio w hotelu.
1: A nawet na legalnych stronach popędzają nas takie komunikaty, jak 12 osób ogląda ten obiekt w tej chwili, czy został ostatni pokój i tym podobne. Jest 8:32. Deszcze i burze dziś w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, w Zielonej Górze, w Rzeszowie, Krakowie i w Katowicach. Na termometrach będzie od 19 do 29 stopni. Najchłodniej w Koszalinie, 23 stopnie w Olsztynie, 26 w Warszawie i 29 w Rzeszowie. Wieczorem ma padać już w zasadzie w całym kraju. Burze będą na południu i ma być od 13 do 22 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Gadaliśmy o emeryturze. Cristiano Ronaldo powiedział, a w zasadzie nie dopowiedział, powiedział, być może ten sezon jest moim ostatnim. No i rozpętała się twitterowa burza. Stąd pomysł na konkurs dla was. Mamy dla was dużo niespodzianek różnych. Otworzymy z Małgorzatą szafeczkę i tam wypadną na pewno jakieś fajne artefakty. No i teraz tak, co byście robili, gdybyście mieli a dużo pieniędzy i mogli z dnia na dzień przejść na emeryturę? No i piszecie do nas maile. Jest Grzegorz, który, no powiem wam szczerze, tutaj pomylił trochę nasz konkurs z prawem jazdy, które mamy na antenie naszej w czwartki. Zostałbym specem od wyburzeń. Zacząłbym od wysadzenia w powietrze znienawidzonego przeze mnie ogólniaka. Następnie byłoby moje poprzednie miejsce pracy. Kilku pojedynczych domów, na przykład menadżerów, a na końcu udałbym się na emeryturę w kraju bez ekstradycji. Rozumiem, że to wszystko bez rozlewu krwi, ale pod nieobecność.
2: Dokładnie, zobacz, jak jest zaplanowane. Ja uważam, że to musi być zaplanowane już od wielu, wielu lat.
1: Pamiętasz taki film Dzikie historie, pierwszą historię z samolotem w roli głównej?
2: Straszne.
1: No, lecimy dalej. Jakbym już nie musiał pracować, miał kupę kasy, to w końcu bym zrobił wszystko, na co zawsze brakowało mi czasu i pieniędzy.
2: Najlepiej.
1: Słusznie.
2: 321-600, dzwonicie też do nas.
3: Hejeczka, tu Gosia z Rzeszowa. Gdybym miała tyle forsy co Ronaldo, no kupiłabym sobie swoją prywatną willę w Punta Cana na Dominikanie. Przepraszam, w Dominikanie. Kupiłabym też moją obecną pracę, w sensie miejsce pracy, i zwolniłabym wszystkich dyrektorów. Co więcej mogłabym dodać, no, żyłabym po prostu cudownie. Jadłabym codziennie Aperol. Może Kuba Libre. Leżałabym nad basenem z moim mężem i do końca życia bym nie pracowała. Kocham was. Buźka, pa.
1: Ale z waszym szefem się dostaje.
2: No, ja nie wiem, bardzo, chodzi. Nie? Ja też nie wiem w ogóle.
1: To też są ludźmi. Runął już ostatni mur między nami, Małgorzato. Tilt teraz 19 minut do godziny 9. Już państwo zostaną z nami. Tu Desperanos z Antyradio.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dobrze, moi drodzy, będziemy rozmawiać o długach.
2: Tak, to tak w kontrze do tego, o co dziś pytamy, czyli co byście zrobili, gdybyście mogli z dnia na dzień rzucić pracę i mielibyście tyle siana, co Cristiano Ronaldo.
1: Tak, i zajmiemy się tym już fachowo po dziewiątej i rozwiążemy ten konkurs. W Polsce żyje, uwaga, 2,5 miliona osób w wieku 18-24 lata, tak? I uwaga, w 2007 roku tych osób żyło w Polsce 7,5 miliona, więc zobacz, co się dzieje z demografią naszego wspaniałego kraju. Ale my mówimy o czymś smutnym teraz, prawie tak smutnym, jak ta sytuacja demografii. Otóż BIK pokazuje ponury obraz sytuacji. 31, prawie 32 tysiące osób między 18-24 lat wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem zaległych długów, które opiewają w sumie prawie na 100 milionów złotych.
2: No właśnie, to jest przerażająca statystyka. Szczególnie niepokojąca jest ta sytuacja dlatego, bo problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań, tak? Czyli pyk, mają zdolność kredytową, więc robią pyk, pyk, pyk, to w jednym, to w drugim, to w trzecim banku, dokładnie, a potem są duże problemy.
1: Ale to nie tylko kredyty, bo jeszcze tak, mandaty za jazdę bez biletu, niepłacenie rachunków za telefon, internet, czynsze, alimenty. Moi drodzy, rekordzistką jest dziewczyna ze Śląska, która ma pół bańki długu.
2: To z zachodniopomorskiego. To z moich rodzinnych
1: rejonów. A dlatego zwróciłaś na to uwagę.
2: No dokładnie, dokładnie. Okay. Jestem przerażona, słuchajcie, gdybym miała między 18-24 i miałabym pół bańki długu, to chyba zaczęłabym się trochę niepokoić. Co ciekawe, w grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni i tutaj chodzi o to, że oni częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, czyli na przykład lubią gadżeciki sobie różne kupować.
1: No ja potwierdzam.
2: Ale nie masz pół bańki długu.
1: Nie mam. Alice Cooper, White Line, Frankenstein. I teraz powiem wam, że po godzinie 9 kończymy konkurs i porozmawiamy, proszę państwa, o tym, kiedy warto zjeść kolację.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: This is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza ucztę!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Finał wyprzedzony.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: 2,95 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymany, podejrzany o postrzelenie kobiety w Wielkopolsce. Iga Świątek na razie wygrywa w walce o obronę tytułu. W tej prawdzie będą też urodziny czegoś, co już nie istnieje.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Schwytany, podejrzany. Wielkopolska policja zatrzymała 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu. Ranną w głowę na klatce schodowej znalazł przedwczoraj przypadkowy przechodzień. Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Napastnik według nieoficjalnych informacji to były partner ofiary. Mundrowi zabezpieczyli broń sprawcy.
0: Prawda Antyradia.
1: Świątek wygrała z Emiliano Arango 6-3-6-0. Tak Polka zaczęła obronę tytułu w tenisowym turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
0: Prawda Antyradia.
1: Bez prądu na Hawajach. Ponad 200 tysięcy odbiorców nie ma mocy w gniazdkach po przejściu huraganu nad największą wyspą archipelagu.
0: Prawda Antyradia.
1: Masz jeszcze 2 tygodnie albo 1,5 miesiąca, jeżeli patrzeć po studencku. Eksperci podpowiadają, że wakacje to dobry czas, żeby sobie dorobić i nie trzeba nawet zakładać firmy.
2: Osoby, które chcą dorobić w sezonie wakacyjnym albo przetestować swój pomysł na biznes, mogą to zrobić bez zakładania firmy na zasadach działalności nierejestrowanej. I firma Joanna Łuksza.
3: Limit przychodu został podniesiony do 225% minimalnego wynagrodzenia i jest teraz rozliczany raz na kwartał. Przy płacy minimalnej wynoszącej 4806 zł maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej może wynieść 10813 zł i 50 groszy w kwartale.
2: Z działalności nierejestrowanej mogą korzystać osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność nierejestrowaną można natomiast łączyć z pracą na etacie. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie istnieje, a dalej obchodzi urodziny taki to celebryta. Kanał Kłodnicki w Gliwicach ruszył 220 lat temu. Był potrzebny przemysłowi m.in. do transportu węgla. Teraz zostały po nim ślady. To wzdłuż tego kanału przechodzi drogowa trasa średnicowa. Historyk Seweryn Botor.
4: Bardzo wiele się zmieniło przez ten czas. Natomiast w bliskim sąsiedztwie mamy na przykład zachowany budynek kapitanatu portu. To było takie miejsce, gdzie wszelkie jakieś formalności, dokumentacje były załatwiane. Kanału dzisiaj nie ma. Portu już także nie ma, ale kapitanat pozostał.
1: I to będzie do zobaczenia na urodzinowym spacerze 3 września. Oraz na urodzinowym rejsie po kanale Gliwickim 2 dni później.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Do 29 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Rzeszowie i w Opolu. 27 stopni w Krakowie i w Łodzi, 26 w Warszawie, 24 w Poznaniu, 22 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Najmniej 19 stopni w Koszalinie. Deszcz może padać w większości kraju. W Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Uwaga na burze.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: Teraz będzie historia o tym, że wszyscy nas oszukali.
2: Znowu nas oszukali. I są takie, jest taka zasada, moja dziewczyna, mam nadzieję, że mnie słucha. Słuchaj mnie. Mówi, że po 18 to jeść nie można, że ostatni posiłek należy zjeść najpóźniej o 18.
1: No właśnie to nam mówiono od zawsze i powiem ci szczerze, że mnie to bardzo boli, że teraz się okazuje, że to wcale nie jest prawda.
2: No i okazuje się, że jak masz chrapkę na coś o 23, to może przynieść więcej pożytku niż tej mitycznej szkody wcześniej.
1: No, ale serio, słuchaj, ja chodziłam spać głodna, ja byłam nieszczęśliwa. Ja naprawdę, jak nie zdążyłam do 18 zjeść obiadu albo obiadu kolacji, to potem głodowałam, a tutaj się okazuje, że jedzenko ostatnie trzeba sobie zapodać na 2-3 godziny przed snem i będzie okej. Okay.
2: No i wyobraźcie sobie teraz tak, wieczorny posiłek powinien być sycący, ale lekki, aby nie przeciążyć układu pokarmowego tuż przed snem. No i właśnie, na co trzeba postawić? Bogate w białko i błonnik produkty, które zapewnią nam to

0: 19 minut po godzinie 9. A co powiemy po prawdzie antyradia?
1: A po prawdzie wrócimy do emerytury Ronaldo. Ja obstawiam, że to kaczka dziennikarska, ale związane z tym przeprowadziliśmy również konkurs, który rozwiążemy po godzinie 9.30 po newsach w antyradio. Mamy poniedziałek, Beautiful Day, YouTube.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po' reclami.
1: Polska też zbada sprawę wypadku autokaru na Węgrzech. Głowa wyceniona, Iran podbija stawkę w starciu ze Stanami Zjednoczonymi. O lecie możemy zaczynać mówić w czasie przeszłym, przynajmniej według Bociana.
2: Prawda Antyradia.
1: Jest to 9:30, Grzegorz Kornacki. Jest i polskie śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Tematem zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. W planach ma czynności na miejscu i ścisłą współpracę ze śledczymi z Węgier. Na razie tamtejsze służby przesłuchały kierowców pojazdu wracającego do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. Jednego z nich wypuściły, drugiego nie. W wypadku poprzedniej nocy zginęło 12 osób. Jak informuje wojewoda podkarpacka, dotąd udało się zidentyfikować 7 ofiar. To dorośli właśnie z tego województwa.
2: Prawda Antyradia.
1: $30,000 za głowę, dosłownie. Szef sztabu generalnego armii Iranu obiecał taką nagrodę za każdego zabitego lub schwytanego żołnierza USA. Jeżeli zgłosi się kobieta, nagroda ma być podwojona.
2: Prawda Antyradia.
1: AI pomaga się lenić. Prawie połowa rodziców widzi, że ich dzieciaki używają sztucznej inteligencji do odrabiania lekcji. Z badania Providenta wynika, że niezbyt im się to podoba. Agnieszka Baran.
3: Rodzice obawiają się przede wszystkim, że AI zmniejsza samodzielność w nauce i myśleniu. Oraz, że po prostu rozleniwia. Co czwarty rodzic wymienia też ryzyko dostępu do nieprawdziwych informacji, ograniczenie kreatywności i słabsze krytyczne myślenie.
1: Tylko 15% rodziców mówi o AI pozytywnie, że pomaga porządkować informacje czy tłumaczy trudne tematy.
2: Prawda Antyradia.
1: Na przeciwnym biegunie pracoholizm. Lekarze radzą odróżniać pracowitość od uzależnienia.
4: Pracowitość jest wtedy, gdy jesteśmy efektywni, gdy się rozwijamy, gdy praca po prostu sprawia nam przyjemność. A po jej zakończeniu umiemy się odciąć, zająć własnymi sprawami, zainteresowaniami i umiemy odpoczywać. Psychiatra Katarzyna Podkowska. Kurpas.
5: Natomiast przy pracoholizmie to mówimy o tym, że on już wchodzi na wszystkie obszary naszego życia. Tak naprawdę nie mamy nic poza tym, poza tą pracą. Sypią się nam relacje rodzinne, sypią nam się nasze zainteresowania. Nic innego się nie liczy, tylko ta praca.
4: Pomóc może psycholog lub psychoterapeuta uzależnień. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
1: Lato chyba na finiszu. Słynny mazurski bocian Krutek zaczął właśnie jesienną wędrówkę na południe. Jego lot będzie śledzony GPS-em. Na pocieszenie Krutek zaczął sezon bardzo wcześnie, bo już pod koniec lutego w śniegu. Od 19 do 29 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać w większości kraju, a na zachodzie i na południu możliwe są też burze. Nocą opady będą już wszędzie i spodziewamy się od 9 do 14 stopni. Jutro natomiast przyjdzie ochłodzenie, bo w ciągu dnia ma być od 18 maksymalnie do 20 stopni.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Desperados na wakacje w Antyrakiu.
1: Mój drogi, co ty lubisz robić w wolnym czasie?
2: Nic. To jest moje hobby i oczywiście nigdy mi się nie udaje, tak, żeby robić nic, żeby leżeć, po prostu mieć komputer z dala od siebie, telefon z dala od siebie i patrzeć w sufit, nigdy.
1: Na szczęście nie jesteś odosobniony, ale mało jest takich osób, które tylko chcą leżeć i odpoczywać, bo to jest 14% ankietowanych. Mam przed sobą Centrum Badania Opinii Społecznej. Okay. Oni zapytali Polaków o to, czym zazwyczaj zajmują się w wolnych chwilach. Można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, no i jak się okazuje, najczęściej wymienianą aktywnością jest czytanie książek. Na drugim miejscu mamy egzekwo, oglądanie telewizji oraz uprawianie sportu. Widzisz? Potem mamy troszeczkę mniej osób, które wybrało spacerowanie. Na kolejnych pozycjach mamy siedzenie, leżenie i odpoczywanie oraz pracę w ogrodzie lub na działce.
2: Słuchajcie, jeżeli chodzi o korzystanie z tego wolnego czasu, największe różnice są między kobietami a mężczyznami. Uwidoczniły się właśnie w tej zakładce pod tytułem czytanie. Z raportu dowiadujemy się, że 39% kobiet deklaruje lekturę książek, tymczasem w przypadku mężczyzn odsetek ten jest, no, niższy, dużo niższy, 3 razy niższy, bo 14%.
1: Wydaje mi się, że panowie bardziej niż czytać książki, chociaż tutaj może uogólniam, wolą sobie właśnie obejrzeć telewizję albo wybierają to, co ty lubisz najbardziej, czyli nic nie robienia.
2: Słuchajcie, tak. Chciałem powiedzieć, że a propos nic nie robienia, ja muszę coś porobić i dzisiaj wychodzę chwilunię wcześniej, zostawiam was w rękach Małgorzaty. Małgorzata zaraz ogłosi zwycięzcę konkursu.
1: A nawet zwyciężczynię.
2: Konkurs imienia Cristiano Ronaldo, który gdzieś tam między słowami powiedział, że kończy karierę. Oczywiście ja mu nie wierzę, a mój dom i Ira teraz. Do jutra, do 7:00 będziemy dla was z Małgorzatą.

0: gdyby na mnie spłynął taki majątek, jaki posiada Cristiano Ronaldo, to ja nic bym nie robił. Prawdopodobnie niewiele bym zmienił. Jedyne, o co bym zadbał, to przez najbliższy rok w każdej możliwej sytuacji szedłbym spać i próbował nadrobić nieprzespane noce z ostatnich kilku lat. A przy tej okazji też chciałem pozdrowić wszystkich rodziców dzieci z cukrzycą typu pierwszego. Wyśpijmy się kiedyś. Ej.
1: Tego wam i nam życzę, żebyśmy się wyspali, bo jednak sen to jest bardzo ważna sprawa, prawda? Dziś rozmawiamy o tym, co byście zrobili, gdybyście z dnia na dzień rzucili robotę i moglibyście wydawać tyle pieniędzy, ile ma Cristiano Ronaldo. Wszystko dlatego, ponieważ on w wywiadzie dla Vogue zasugerował, że w sezonie 2026-2027 najprawdopodobniej skończy swoją karierę. No, ciekawi jesteśmy, jak to wszystko będzie wyglądać. Kaśka też do nas napisała, gdybym miała problemy Cristiano Ronaldo w postaci, co zrobić z czasem i pieniędzmi, to spełniałabym swoje marzenia i pojechała na koncerty wszystkich wspaniałych rockowych zespołów z Metalliką na czele. I tak bym podróżowała koncertowo po świecie. No, to brzmi ekstra. I do Kaśki leci nasza dzisiejsza nagroda. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Zajrzę sobie do szafki, bo mamy tutaj trochę bałagan, zdradzę wam, bo się będziemy przeprowadzać do innej siedziby i w związku z tym tak to właśnie wygląda, że trzeba sobie otworzyć szafkę i zobaczyć, co tam mamy. I wtedy będę decydować. No nic, 10 minut zostało do godziny 10. Bardzo wam dziękuję za dziś w imieniu swoim i w imieniu Piotrka i słyszymy się jutro. Pa!

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 300 zł. Media Expert.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Dogaszanie hali zakładu przemysłowego w Świętokrzyskiem. Pożar też w Grecji na wyspie kilka kilometrów od Aten. W tej prawdzie będzie też kontrola tego, co masz w kubku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. 70 strażaków w akcji w Świętokrzyskiem. Tylu walczyło z ogniem na terenie zakładu przemysłowego w Jędrzejowie. Pożar objął halę o wymiarach 10 na 25 metrów. Były w niej paliwa alternatywne. Tyle wiadomo na ten moment. Teraz sytuacja jest już opanowana. Trwa dogaszanie i przerzucanie pogorzeliska. Nikomu nic się nie stało.
1: Prawda Antyradia.
0: Pożar też na greckiej wyspie Salamina, kilka kilometrów od Aten. Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały poparzone. Wśród mieszkańców i turystów są ewakuowani. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr.
1: Prawda Antyradia.
0: Co masz w kubku? Inspektorat Jakości Handlowej sprawdził lokale serwujące napoje różne. Joanna Narożniak.
2: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
0: Zdarzyło się na przykład tak, że w składzie były podane składniki niewykorzystane faktycznie przy produkcji napoju. Były też wprowadzające w błąd nazwy, na przykład iced tea bez herbaty.
1: Prawda Antyradia.
0: Kupuj bez presji. UOKiK przypomina, żeby nie dać się takim komunikatom, jak został ostatni pokój, czy inni też oglądają tę ofertę.
3: Takie komunikaty oczywiście mogą być prawdziwe, ale mogą również skłaniać do pochopnego podjęcia decyzji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, by wtedy po prostu zwolnić. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
4: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze z kwotą, którą ostatecznie zapłacisz. Przed zatwierdzeniem płatności sprawdź pełen koszt dodatkowej opłaty i usługi oraz warunki anulowania rezerwacji. Porównaj cenę końcową z tą, która skłoniła cię do wyboru oferty.
3: Pośpiech nie jest dobrym doradcą także po dokonaniu rezerwacji. Zdarza się, że cyberoszuści przechwytują nasze dane i wysyłają SMS-y lub maile o treści zapłać teraz albo stracisz pobyt. Kluczowe jest, by nie klikać w żadne linki. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po 10:00. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Do 29 stopni dziś na termometrach. Tak ciepło ma być w Rzeszowie i w Opolu. W Koszalinie jednak daleko od takich wyników, bo spodziewamy się 19 stopni. Deszcz może dziś padać prawie w całym kraju. Burze możliwe są na zachodzie i na południu. Jutro ochłodzenie, bo spodziewamy się od 18 do 20 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu.

0: sportowo zaczynamy. Dzień dobry, poniedziałek, 17 sierpnia, Paweł Chowaniec. No to jedziemy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradio.
0: Może na początek historię opowiem wam. A propos Ronaldo, to było dawno temu. Miałem epizod na Wyspach Brytyjskich dawno temu i w angielskiej gazecie pojawił się artykuł, że Ronaldo sobie kupił zegarek, no kosztował chyba 50 tysięcy funtów. Na mój znajomy z Nowej Zelandii, bo akurat była przerwa, tak patrzy i mówi do mnie: Poli, bo tak mnie nazywał, Poli, Ronaldo sobie kupił zegarek za 50 tysięcy funtów. Ja mówię: no i co? A ja mam za 3 funty. No i co? Wtedy podniósł palec do góry i mówi: jak Sokrates. Popatrzcie, 50 tysięcy funtów, a ja 3 funty. A czas ten sam? A czas ten sam? 14 minut po 10, o filozofii nie będzie, ale o tym, jak odpoczywać, żeby odpocząć. W końcu wakacje mamy. No może nie wszyscy mają te wakacje. Pozdrowienia dla tych, którzy dzisiaj pierwszy dzień w pracy są. Popchniemy to wszystko do przodu i pojedziemy i będzie się pięknie nam kroiło muzycznie również. No to co, zaczynamy. Chowany, zapraszam do 13.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Oh yeah. Już są z nami. Ozzy też nam się pojawił. I Koma ze Spadaniem. Między innymi. Trochę nowości, jak zawsze. No to zapraszam, Chowany.

0: Benetton's The Rush. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Znowu mi telefon zapikał, alerty, że burze i niepokoje nadchodzą, ale tak między nami trochę oddechu takiego chłodnego przyda się.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: 4% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka...

0: codzienne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Baxter szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

Las de Rock Up, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradio.
1: Action number 9, Ozzy Osbourne. Ja tu państwa zaatakowałem alertem, a Chris z Anglii podrzuca informacje o pogodzie. Jakie to angielskie! Napisał: pył zetny przywiało do Anglii, CO2 też. Ja się pytam, kto obłoży wulkan podatkiem od wysokiej emisji gazów. Jedna erupcja i cały misterny plan w pył się obrócił w Brukseli. Powiem tak, no uciekniecie, a właściwie już się uciekli. Biegaczy to na wyspach macie, że ho-ho. No, zwłaszcza a propos tych mistrzostw Europy, prawda? W lekkiej atletyce. Emi Hunt, 4 złotka. No, ale nasze panie całkiem szacuneczek, pięknie, naprawdę ślicznie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

Metropolit Radio.

i spada mi koma. 300 zł piechotą nie chodzi, trzeba się o nie upomnieć. 300 plus, o tym przypomni Magda Mleczko. Dokładnie za 7 minut o 11:00.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zaczyna Ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale jesteś zadowolony?
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Łamerlę.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: David Bowie. Guano Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wzmocnione kontrole po wypadku autokaru na Węgrzech. 300+ piechotą nie chodzi, trzeba się o nie upomnieć. W tej prawdzie także sposób na tańsze korepetycje.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Wzmocnione kontrole autokarów zapowiada minister infrastruktury po katastrofie autokaru na Węgrzech. W pierwszej kolejności firmy, która wiozła pielgrzymów do Medjugorje. W drodze powrotnej autokar rozbił się na Węgrzech, zginęło 12 osób. Właściciel firmy zapewnia, że obaj kierowcy jeździli tą trasą regularnie. Przewoźnik był wcześniej sprawdzany, a inspektorzy transportu drogowego nie dopatrzyli się większych zaniedbań.
0: Prawda Antyradia.
1: ZUS we wrześniu wypłaci 14 emerytury. Świadczenie wyniesie blisko 2000 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. 14 wypłacona będzie automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
0: Prawda Antyradia.
1: No co innego 300+, o tą kasę trzeba się upomnieć, to znaczy złożyć wniosek do końca sierpnia, żeby dostać wsparcie we wrześniu. ZUS Beata Kopczyńska.
2: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony wniosków na ponad 3 miliony dzieci.
0: Prawda Antyradia.
1: Na to, na tamto nauka kosztuje, a korepetycje drożeją, więc rodzice coraz częściej sięgają po alternatywę w postaci sztucznej inteligencji. Jak wylicza Dagma Bezpieczeństwo IT, za godzinę korków trzeba zapłacić średnio 70 zł, a w przypadku niektórych przedmiotów ponad 100 zł. Mimo że korepetytor AI może wydawać się atrakcyjny, bo jest dostępny cały czas i nie wystawia rachunków, eksperci ostrzegają. Marcin Mazur.
3: Problem polega na tym, że sztuczna inteligencja potrafi podać błędną odpowiedź w sposób taki, który bardzo często brzmi wiarygodnie. Dziecku może być szczególnie trudno rozpoznać taki błąd, bo z czasem zaczyna traktować AI jak nauczyciela.
1: Według raportu NASK 70% młodych korzysta z programów opartych na AI, 48% wykorzystuje je do nauki.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Patrick Bateman może dostać nową twarz. Potencjalnym kandydatem do roli jest Drew Starkey, aktora możecie kojarzyć na przykład z Outer Banks czy Lucky. Ostatnio przeczytał scenariusz do nowego American Psycho Luki Guadagnina i nazwał go niesamowitym. Jednak pytany, czy zagra Patricka, odpowiedział tylko bez komentarza. Film ma być kolejną adaptacją książki Bretta Eastona Ellisa, a nie odtwarzaniem tego, co już widzieliśmy w produkcji z Christianem Bale'em. Roger Taylor wydał piosenkę o miłości. Perkusista Queen opublikował I See You Now, utwór poświęcony swojej żonie Sarinie. To drugi singiel z solowego albumu Violence Insane in Beautiful World. Czarno-biały teledysk współtworzyła sama Sarina, choć nie do końca czarno-biały, bo buty Taylora mają tam czerwony kolor. Sama wspomniana płyta ukaże się 18 września, jakieś 5 lat po poprzedniej.
5: Sponsorem programu są Militaria.pl.
1: Wygląda na to, że upały takie powyżej 30 już raczej do nas nie wrócą. Od 19 do 29 stopni dziś w ciągu dnia deszcz może padać w większości kraju, a na zachodzie i na południu możliwe są także burze. Jutro tego chłodu trochę więcej, ma być od 18 do maks 20 stopni.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Mr. Chan, The Rolling Stones, ależ to jest kawałeczek.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Cudny, a tutaj jakiś algorytm mi znowu wyskoczył a propos artykułu jak odpoczywać, żeby odpocząć. Jest tam kilkanaście sposobów na wypoczynek dla ciała i umysłu. A ja to ja znam, że jakieś i hobby, i kontakt z bliskimi, i organizacja czasu, i ogranicz bodźce, i myśl pozytywnie, i aktywny wypoczynek, etc., etc., etc. O muzyce nic nie ma, a to błąd.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Aż się oparłem. No właśnie, mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić, mówić, grać. Tak, kawałek chyba z 84, z 1984 roku. Ja pamiętam, jak nas pozamykali w pandemii, to Antyradio zrobiło teledysk. No to była naprawdę świetna zabawa i została ta piosenka w naszych sercach, na pewno.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson also of Rush.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja

0: dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Obecność obowiązkowa.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Tego właśnie kawałka. A propos, w Antyradiu właśnie wystartowała zabawa muzyczna. Najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Do wygrania gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę i fundusze do 1000 zł na jej organizację. Szczegóły i zgłoszenia na antyradio.pl. Pod stronę naszej zabawy znajdziecie w zakładce radio, a potem konkursy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: To też pozycja obowiązkowa na domówkach.
3: Manam, szare miraże.

0: No, Beatlesi to zawsze. Magda zrobiła taką listę, co nas wkurza na zakupach, ale to opowiemy Państwu dokładnie za 7 minut o 12:00, wtedy prawda w Antyradio.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio.

0: wieczorem pierwszy transport rannych z Węgier. Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon w Sosnowcu. Wprawdzie także lista tego, co nas wkurza na zakupach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pierwsi ranni w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem do Polski, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyczelhaza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
0: W wypadku poprzedniej nocy zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczynę wypadku bada węgierska policja, śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec z jeżdżeniem do Pszczoków. Ubrania będzie można oddać niemal wszędzie. Jak pisze portal samorządowy.pl, rozszerzona odpowiedzialność producenta dla tekstyliów ma zacząć działać najpóźniej w 2028 roku. Zużyte ubrania będzie można oddawać nie tylko w Pszczokach.
1: Prawda Antyradia.
0: Też ci nowość w Sosnowcu już dziś odbiorą ci rzeczy spod drzwi. Wystarczy zadzwonić albo napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu albo mieszkania. Miasto Rafał Łysy.
3: Mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. To jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
0: Sosnowiczanie mogą oddawać tekstylia i odzież, które są w miarę w dobrym stanie i nadają się do ponownego użytku.
1: Prawda Antyradia.
0: Sklep spożywczy, jak tor przeszkód. 9 na 10 Polaków, przynajmniej czasem w czasie zakupów dopada irytacja. Kursor Tomasz Staszczuk.
4: Numerem 1 są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów. Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie.
0: Denerwuje także brak czytelnych etykiet czy promocje, które mają zasady, w których trudno tak naprawdę się połapać. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Deszcz i burze, to przed nimi ostrzegają dziś meteospece. Padać i grzmieć może w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju na termometrach do 29 stopni, ale nie wszędzie. Tak ciepło ma być w Rzeszowie i Opolu, a w Koszalinie na przykład dziś nie więcej niż 20 kresek.
5: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Sos chaosu, nosowska.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Napisano tak: cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, były dla mnie bardzo trudne. W internetach mówili, że podkopuje do mnie koń już w lutym 2026 roku, że wskoczę na niego i ruszę w stronę ulgi. Wiedziałam, jak ludzie galopują, tymczasem ja w tym samym miejscu, pod kołdrą. Powstałam raz z wiosną, zapragnęłam ruchu, smaku, życia. W tym roku celebruję 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję za nią, dziękuję nią za sztamę, jaką mamy wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania singli. No to czekamy. Ostry dyżur i gramy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Neil Young, Walk in the Free World. Dobrze się kręci kierownicą przy tym kawałku. Jedźcie bezpiecznie do swoich celów. A propos jazdy, od dzisiaj, od 17 sierpnia na stacjach obowiązują maksymalne stawki w ramach wznowionego programu. Ceny paliwa niżej. CPN. No i pojawił się komunikat. Jutro, 18 sierpnia, kierowcy zapłacą 6,41 za benzynę 95, 7,20 za benzynę 98 i 7,37. Tak, takie są właśnie za diesla.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2600.

0: Tam aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więc

0: mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

Pan Nazaret. No, nie jedno serce pękało. Jeden z tych wielkich, miłosnych klasyków, które z nami zostały. Ma 44 latka, lecą i rwie dalej.

0: O, widzisz, powiem ci, Kowal, jesteśmy dobrze zsynchronizowani, bo przestaliśmy słyszeć na jedno ucho równocześnie.
1: I na pstryk
0: i na pstryk zaczęliśmy słyszeć na oba uszy.
1: A ja mam apel, słuchaj, do dziennikarzy i artystów. Tematy leżą na ulicy.
0: Mówisz,
1: i nawet
0: nie
1: w sklepach. I nawet w sklepach muzycznych. Z narzekania robotników tematy leżą. Z narzekania wszystkiego.
0: Tak, to nawiązujesz do utworu Money for Nothing, gdzie Mark Knopfler zaczerpnął temat właśnie ze sklepu ze sprzętem RTV i AGD i napisał później taki numer.
1: Tak, posłuchał
0: Stinga,
1: i tak dalej. Tak,
0: kocham ten numer. No i zawsze wyje, jak tam jest to. Też tak robię.
1: Jak państwo słyszą, już jest na stanowisku Konrad Czubaj, przygotowany. Lokomotywa latem wyruszy po godzinie 13, jak zawsze.
0: Taki jest plan.
1: Dobrego bardzo, do usłyszenia w takim razie do jutra. Chowany, kłaniam się.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża. Lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. W

0: expert.pl.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Baxter, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

sklepach i na MediaExpert.pl. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin na co dzień.

0: wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Dias de Roca, Antiradio, Black Sabbath, The Hives.

0: Olimpias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ewakuacja po uszkodzeniu gazociągu w Szczecinie. CPN znów w akcji, ale i tak to jazda na prąd kręci nas coraz bardziej. W tej prawdzie także mała, łysa pałka.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ewakuacja ponad 30 mieszkańców ulicy Zbójnickiej w Szczecinie. Doszło do rozszczelnienia gazociągu. Na miejscu jest pogotowie gazowe i strażacy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jazda na prąd coraz bardziej nas kręci. W Polsce wzrosło zainteresowanie samochodami elektrycznymi.
2: Z danych Otomoto wynika, że od wybuchu konfliktu w Iranie do końca czerwca popyt na elektryki wzrósł o ponad 33%. Teraz sytuacja się stabilizuje, mówi Adam Simon.
3: Polski rynek samochodów elektrycznych wchodzi w fazę stabilizacji. Po gwałtownym skoku zainteresowania wywołanym sytuacją rynkową i cenami paliw widzimy dziś uspokojenie. Kierowcy szukają rozwiązań, które mocno opierają się o chłodną kalkulację kosztów.
2: Eksperci zauważają też, że w Polsce dynamicznie rośnie popularność chińskich samochodów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Dla nieelektryków informacja wrócił CPN, choć w wersji light. Od dziś stawki VAT na olej napędowy i benzynę są obniżone z 23% do 8%. Ceny są o około złotówkę niższe niż pod koniec zeszłego tygodnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Kurierzy na fali, jak pisze Rzeczpospolita, liczba firm kurierskich rośnie w rekordowym tempie. W Polsce jest już blisko 11 tysięcy takich firm.
0: Prawda Antyradia.
1: Mała, łysa pałka do zobaczenia z bliska. Mowa o wzgórzu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, które będzie celem Śląska od Dąbrowskiego Szwendania. To taki zorganizowany spacer, podczas którego Paweł Graja opowiada historie związane z trasą wyprawy.
4: Tu na przykład będzie mowa o księżach, którzy diabelską karczmę mieli w Chechle prowadzić, o średniowiecznym hutnictwie czy górnictwie, to co się kryje w małej, łysej pałce. Więc właśnie, zjawiska klasowe. A nuż widelec wpadniemy do jakiejś jaskini, więc jak o tym nie wspomnieć?
1: Oprócz małej i łysej pałki uczestnicy szwendania zahaczą o Chechło na Pustyni Błędowskiej. Trasa liczy ponad 20 kilometrów. Udział w szwendaniu, które odbędzie się 22 sierpnia, jest bezpłatny. A to była Prawda Antyradia. Niespokojne popołudnie przed nami. W wielu miejscach burze i silny wiatr. Te burze możliwe na zachodzie i na południu kraju. Noc deszczowa z temperaturą od 9 do 14 stopni. Jutro ochłodzenie spodziewamy się od 18 do 20 kresek. Cieplej ma być od czwartku.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na poniedziałkową Lokomotywę. Ja wiem, poniedziałek to nie za fajny dzień, ale trzeba cieszyć się z małych rzeczy. Ja na przykład bardzo cieszę się z takiej małej rzeczy, że zagraliśmy Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, który bardzo lubię. Przed momentem także Green Day. Co jeszcze cieszę? No cieszą ceny paliw, bo maksymalna cena 95 to 6,41, 98 7,20, oleju napędowego 7,37. I tak troszkę drogo, ale przynajmniej taniej niż było. O co Państwa cieszy? Z takich małych rzeczy albo dużych proszę napisać konrad@antyradio.pl. No i cóż, Lokomotywa jedzie oczywiście do godziny 16, a my razem z nią, no to startujemy.

0: Guns N' Roses na antenie Antyradia, 24 minuty po godzinie 13, proszę Państwa. Na przykład pana Pawła cieszy to, że zaraz piosenka jego zespołu z gościnną solówką Jurka Styczyńskiego pojawi się w sieci. No dobrze, to gratuluję, panie Pawle. Natomiast pan Wojciech, nasz społeczny researcher, pisze, że dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych. No przy poniedziałku to się przyda być pozytywnym. Jest dzień sklepów z używanymi rzeczami. Spoko sprawa, można znaleźć bardzo fajne rzeczy w całkiem przystępnej cenie. Mamy także Światowy Dzień Bakłażana, czy także Dzień Zostań w Domu ze Swoimi Dziećmi. No, dzieci to nie zawsze lubią, jak się z nimi zostaje, bo można wtedy podokazywać, jak jest się samemu. Jest także Dzień Babeczek, nie że kobiet, tylko że takich do jedzenia babeczek. To w Australii się świętuje i jeszcze bardzo ciekawe święto w Indiach, Nepalu, Nag Panchami, to jest dzień tradycyjnego kultu nagów. Naga i nagowie to są w mitologii hinduskiej wężokształtne bóstwa wodne. Coś kojarzę, bo w Heroes 3 były nagi, nagowie. Nieźle siekały swoich wrogów.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czuł.

nowych głosów w ślub. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

Jedziemy lokomotywą antyradia w poniedziałek. 20 minut pozostało do godziny 14, a ja Państwa zapytałem, z jakich małych rzeczy cieszycie się przy poniedziałku, no bo trzeba sobie jakoś polepszyć humorek. Pan Adrian napisał tak: z małych rzeczy, z których się cieszę, to kierowca BMW, który włączył kierunkowskaz i skręcił tam, gdzie sygnalizował. Druga rzecz: gdy w sklepach nakręcę minutnik do jajek i odejdę. Radość, gdy dzwoni komuś, jak się oddaliłem i ktoś się wystraszył, nie do opisania. No to już Państwo wiecie, komu zawdzięczacie takie atrakcje. I trzecia sprawa, gdy trafi się karmelowy pośród solonego w kinie. No, taka słodka niespodzianka. Ja akurat za karmelowym nie przepadam. Dla mnie to jest jakaś profanacja. A to już Iwany Sens. Pozdrawiam, panie Adrianie, na antenie Antyradia.

0: i tym sposobem pierwsza godzina poniedziałkowej Lokomotywy zbliża się do końca. 6,5 minuty, 7,5 minuty pozostało do godziny 14. Jeszcze o narcyzach będzie, proszę Państwa, bo czytam właśnie, że osoby o wyższym poziomie narcyzmu wielkościowego, no to są takie typowe narcyzy, częściej mają skrajne poglądy polityczne, zarówno prawicowe, jak i lewicowe. Jak pokazują badania polskich naukowców, znaczenie może mieć nie tyle konkretna ideologia, ile sama wyrazistość i radykalność stanowiska. Co oczywiście nie oznacza, że jak ktoś ma radykalne poglądy, to od razu czyni z niego narcyza. Każdy jamnik jest psem, nie każdy pies jest jamnikiem. To oczywiste. Aczkolwiek jeszcze o tych narcyzach, no, często się nadużywa tego sformułowania współcześnie, tak samo jak, nie wiem, że ktoś jest toksyczny. Wszyscy są teraz toksyczni i narcystyczni. Dobrze. Zaraz będzie Prawda Antyradia. Będzie o spóźniających się pociągach.
1: Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon.
3: Buddy, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej masz.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: tylko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie. Antyradio.

0: Polski. Kierowca zatrzymany. Jest postępowanie w sprawie wypadku na Węgrzech. Punktualność polskich pociągów mocno spadła. W tej prawdzie także nowa kryta pływania w Gdyni.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru wszczęła węgierska policja. Strona węgierska podejrzewa, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą. W katastrofie zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Medjugorje. Do Polski jeszcze dzisiaj wrócić ma około 20 osób rannych w tym wypadku.
1: Prawda Antyradia.
0: Za opóźnienia przepraszają. W drugim kwartale tego roku nieco ponad 89% pociągów przyjechała o czasie. W tym samym okresie ubiegłego roku ponad 93%. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
2: Na łączny czas opóźnień najbardziej wpływały awarie taboru, opóźnienia pociągów przyjeżdżających z zagranicy oraz niekorzystne warunki pogodowe. Wysokie temperatury i związane z tym zakłócenia funkcjonowania i infrastruktury, i taboru.
0: Najbardziej punktualne były Warszawska Kolej Dojazdowa, SKM w Trójmieście oraz Koleje Małopolskie. Najczęściej spóźniało się PKP Intercity.
1: Prawda Antyradia.
0: To jeszcze nie jest koniec lata. Mimo zmian w pogodzie, nad Polskę wkracza front, który przyniesie intensywne opady deszczu, miejscami również burze. Pogoda będzie dynamiczna, zwłaszcza w drugiej części dnia, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
3: W godzinach popołudniowych, głównie w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Kielecczyźnie, może rozwinąć się kolejna strefa burz. I tutaj głównym zagrożeniem może być już nie tyle intensywny deszcz, co silny wiatr w porywach do około 85 km na godzinę.
0: Cieplej według prognoz ma być od czwartku.
1: Prawda Antyradia.
0: Pogoda nie jest ważna. Nowa kryta pływalnia buduje się w Gdyni. Basen będzie sąsiadował ze szkołą, także dla każdego coś dobrego. Prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: To jest nowoczesny basen w dzielnicy Chważna-Wiczlina, czyli w miejscu, w którym dotąd basenu dla mieszkańców nie było. A my patrzymy na to przez pryzmat potrzeb naszych dzieciaków, naszych mieszkańców, wszystkich okolicznych sąsiadów, którzy mogliby tutaj przyjeżdżać. Bo to nie tylko sport, to zdrowie, to również rekreacja, więc taki obiekt jest tutaj bardzo potrzebny.
0: Koniec prac wiosną. O strefie burz, która do nas idzie, wiecie już z prawdy Antyradia, do tego może mocno wiać na termometrach. Dziś do 29 stopni to Rzeszów i Opole, 27 stopni ma być w Krakowie i w Łodzi, 22 w Szczecinie i Zielonej Górze. Najmniej, bo 19 stopni pokazać dziś mają termometry w Koszalinie.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry w drugiej godzinie Lokomotywy Antyradia w poniedziałek. A przed momentem to był kolejny utwór od pochodzącej z Teksasu gitarzystki i wokalistki, czyli Emily Wolf. Gdybyście Państwo się zastanawiali, czy mówi się teksaska gitarzystka, czy teksańska gitarzystka, obie formy są poprawne, aczkolwiek, no powiedzmy jasno, masakra piłą mechaniczną jest tylko teksańska. A propos Teksasu, teraz też będzie gorąco, bo co na antenie Antyradia, Afryka, a za chwilę będą wspomnienia, bo systemowe down zagra.

0: Bardzo żywawo jedziemy lokomotywą Antyradia razem z Tomem Pecin, ale teraz zrobimy przystanek w Atenach, proszę Państwa. Wyskakujemy na moment przy ikonicznym stadionie panateńskim, ponieważ ikoniczny marmurowy stadion przejdzie remont i zostanie odświeżony. Wykonany z białego marmuru stadion gościł maratończyków, gwiazdy rocka, no i pierwszych nowożytnych sportowców olimpijskich, ale także młodocianego Czubajka, ponieważ dawno temu na wakacjach z rodzicami zrobiłem sobie tam sprint. Naprawdę czułem się wtedy jak grecki atleta. Mam nawet zdjęcie z tego przedsięwzięcia. Biegłem w takim kapelusiku. One były na on czas modne. Zetki myślą, że to one wymyśliły kapelusiki, ale nie. My, milenialsi, już naprawdę kiedyś dawno temu byliśmy ludźmi grzybami.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W świecie ogarniętym chaosem, rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
4: Piotruś, powiedz I love you.
5: I love you.
4: I know.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i Airfryer gratis. Kupuj w Neonet. W Carrefour.

0: Carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

Ηλίας The Rock Cup on the radio. Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Wystartował nowy tydzień, wystartowała także nowa zabawa, proszę Państwa. Najlepsza rockowa domówka z antyradiem. Takież to atrakcje. Do wygrania jest gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę, a na dodatek można się wzbogacić o fundusze do 1000 zł na jej organizację. Szczegóły i zgłoszenia na antyradio.pl. Proszę zaglądać. Pod stronę naszej zabawy znajdziecie w zakładce radio i konkursy. A jak Państwo już wygracie i zorganizujecie taką domówkę, to proszę mnie zaprosić, bo ja bardzo lubię grać w tę grę i chcę się sprawdzić z Wami.

0: to, że jedziemy lokomotywą antyradia, to nie znaczy, że czasami nie możemy się przelecieć. Bo to Stone Temple Pilots na antenie antyradia, 6,5 minuty pozostało do godziny 15. No to miękkie lądowanie i za chwilę prawda antyradia, będzie także pełna kultura i prognoza pogody oczywiście.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Juhu! Jedziemy do Santa!

0: zaproszeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz

otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: trivias de Rock Up, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jeszcze dziś wróci do kraju pierwsza grupa Polaków rannych w wypadku na Węgrzech. Jest decyzja co do przyszłorocznego airshow w Radomiu. Żniwa w branży nieruchomości. Studenci szukają czterech kątów.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Pierwsza grupa rannych w tragicznym wypadku na Węgrzech już dziś wróci do kraju. Specjalny rządowy samolot wyląduje najpierw w podrzeszowskiej Jasionce, wieczorem już w Warszawie. Na pokład maszyny trafią najlżej ranni. To, jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, około 20 osób. Docelowo plan jest taki, żeby wszyscy poszkodowani w wypadku zostali przetransportowani do kraju.
2: Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
1: Mówi Adam Szłapka. Za każdym razem decyzję o transporcie będzie podejmował zespół medyczny obecny na miejscu na Węgrzech.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie będzie airshow w Radomiu w przyszłym roku. Takie jest oficjalne stanowisko resortu obrony przekazane władzom miasta. Ministerstwo ma inne priorytety w związku z niestabilną sytuacją na świecie i wojną na Ukrainie. Siły powietrzne stawiają na zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia liczą na zmianę decyzji.
0: Prawda Antyradia.
1: Gorący okres zaczyna się w dużych miastach. Studenci szukają mieszkań na wynajem i będą musieli zapłacić więcej. W ciągu roku ceny wzrosły w 15 na 17 badanych miast, średnio o 3%. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
3: Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych przez nas miast, w którym koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%.
1: Najbardziej ceny wzrosły w Łodzi i Poznaniu o 5%, a jedynym miastem, w którym ceny się nie zmieniły, jest Gdańsk.
0: Prawda Antyradia.
1: Znów utrudnienia w ruchu lotniczym na włoskiej Sycylii. Praca lotniska w Katanii została ograniczona w związku z aktywnością wulkanu. Liczbę przylotów zmniejszono do 10 na godzinę do jutrzejszego południa. Odlotów to nie dotyczy, czyli komplikacji powinny się spodziewać osoby, które dopiero wybierają się w to miejsce. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Mieszko Drescher, zapraszam. Patrick Bateman może dostać nową twarz. Potencjalnym kandydatem do roli jest Drew Starkey, aktora możecie kojarzyć na przykład z Outer Banks czy Lucky. Ostatnio przeczytał scenariusz do nowego American Psycho Luki Guadagnina i nazwał go niesamowitym. Jednak pytany, czy zagra Patricka, odpowiedział tylko bez komentarza. Film ma być kolejną adaptacją książki Bretta Eastona Ellisa, a nie odtwarzaniem tego, co już widzieliśmy w produkcji z Christianem Bale'em. Roger Taylor wydał piosenkę o miłości. Perkusista Queen opublikował I See You Now, utwór poświęcony swojej żonie Sarinie. To drugi singiel z solowego albumu Violence Insane in Beautiful World. Czarno-biały teledysk współtworzyła sama Sarina, choć nie do końca czarno-biały, bo buty Taylora mają tam czerwony kolor. Sama wspomniana płyta ukaże się 18 września, jakieś 5 lat po poprzedniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Grzmi i pada na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Deszczowo też na Podkarpaciu i w okolicach Trójmiasta. Z czasem pokropi w prawie całym kraju. Opady z zachodu przejdą do rana na wschód. Jutro też deszczowo przez większość dnia, szczególnie na wschodzie. W środę na północy i zachodzie Polski na termometrach w okolicach 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Kult ignorancji od szwedzkiej grupy Europe. No, czyli w sumie temat poruszony już jakiś czas temu w filmie Idiokracja. Powszechnego ogłupienia, luźnego podchodzenia do faktów, antyintelektualizmu i pędzącego świata, za którym coraz trudniej nadążyć. Tak, jakie antidotum na to? Nie mam pojęcia. Czasami wystarczy zdystansować się, posłuchać dobrej muzy. To jest dobre na wszystko i od tego jest, proszę Państwa, Antyradio. Kings of Leon, Sex on Fire już śmigają na naszej antenie. Zagrają także Iron Maiden. Naprawdę, czasami jedyna opcja to po prostu dystans. 14 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, tymi mądrościami rozpoczynam ostatnią godzinę Lokomotywy w poniedziałek.

0: strachy na lachy. Straszą także SMS-y, proszę Państwa, alert RCB straszy. Przynajmniej ja dostałem, bo w Katowicach jestem. Prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Matko Święta, unikaj otwartych przestrzeni. No dobra, to na supa się chyba nie wybiorę. W takim razie, no i co? I trzeba pochować roślinki takie różne, które wody nie lubią. Jeśli macie Państwo lawendę, proszę schować lawendę, bo ostatnio przelałem lawendę i się na mnie obraziła i była uschła. I w ogóle mam jakieś takie śródziemnomorskie okazy, modele różne, więc wszystko trzeba pochować i nie wiem, wrzos teraz trzeba wyciągać chyba.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama Forno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
8: masz. Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.

0: Gardem Militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Placebo na antenie Antyradia. Teraz bardzo ciekawa informacja. Dwie kozy pigmejskie w Portland, w stanie Oregon, w zeszły wtorek spokojnie podeszły do zatrzymującego się autobusu i niczym doświadczeni podróżnicy weszły do środka. Po chwili kierowca zauważył podróżnych i otworzył drzwi, a kozy opuściły pojazd. Ciekawe, czy miały bilet. A tak swoją drogą, to państwo słuchający w Poznaniu niech zerkną na ratusz, czy aby nikogo nie brakuje. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, to chyba one się trykają o godzinie 12:15, to trzeba będzie jutro sprawdzić.

Musical w Antyradiu za 10:16. A to oznacza, że Czubaj będzie się już odmeldowywał. Za chwilę o 16:00. Prawda Antyradia, prognoza pogody troszkę się zmieni. A później para z głośników będzie buchać. Konrad Czubaj, piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Mega,
0: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Wraca afera Pandora Gate. Niebawem przesłuchanie youtubera podejrzewanego o pedofilię. Złota alga atakuje. Ćwierć tony śniętych ryb w kanale Gliwickim. Chłodny front wchodzi do Polski, ale to jeszcze nie koniec lata według synoptyków.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Przesłuchanie youtubera podejrzewanego o pedofilię będzie w środę. To zapowiedź śledczych z Warszawy co do mężczyzny znanego jako Stu. Został ściągnięty do kraju z Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu. Grozi mu nawet 12-letnia odsiadka za kontakty o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Cała sprawa znana jako Pandora Gate zaczęła się jakieś 3 lata temu, po tym jak inny youtuber, Sylwester Wardęga, opublikował materiały obciążające jego kolegów po fachu.
13: Prawda Antyradia.
14: Ćwierć tony śniętych ryb wyłowiono z kanału Gliwickiego w ten weekend. Jak informuje resort klimatu, kwitnie złota alga, przez co do wody trafiają toksyny. Obecnie trwają działania prewencyjne, które mają zapobiec dalszemu niszczeniu ekosystemu Odry. To przede wszystkim zatrzymanie przepływu wody z poszczególnych sekcji kanału. W zanadrzu jest jeszcze nadtlenek wodoru, który zwalcza złotą algę.
13: Prawda Antyradia.
14: Lato jeszcze się nie skończyło, uspokajają synoptycy w sprawie frontu, który wkracza do kraju. On przyniesie intensywne opady deszczu, miejscami też burze. Pogoda będzie dynamiczna, zwłaszcza wieczorem, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
15: W godzinach popołudniowych, głównie w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Kielecczyźnie, może rozwinąć się kolejna strefa burz i tutaj głównym zagrożeniem może być już nie tyle intensywny deszcz, co silny wiatr w porywach do około 85 km na godzinę.
14: Niespokojnie zapowiada się też najbliższa noc. Jutro pogoda powinna się nieco uspokoić. Cieplej od czwartku.
13: Prawda Antyradia.
14: Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na nowym zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic: Taubenhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów. Zarząd Dróg Miejskich Maciej Dziubiński.
16: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadt. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
14: Kamienice raczej zostaną ponownie zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków. grzmi i pada na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Deszczowo też na Podkarpaciu i w okolicach Trójmiasta. Z czasem pokropi w prawie całym kraju. Opady z zachodu przejdą do rana na wschód. Jutro też deszczowo przez większość dnia, szczególnie na wschodzie. W środę na północy i zachodzie Polski na termometrach w okolicach 20 stopni.
13: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu, kłaniamy się nisko. Po weekendzie jesteśmy znowu z Wami. Sandra Hajduk-Popińska,
2: Tomasz Ambroży-Obertyn. Po weekendzie jesteśmy blisko i kłaniamy się nisko. Więcej cringe'owych rimów już w tej audycji nie będzie. Będzie za to bardzo dużo bardzo ciekawych informacji. Między innymi o tym, jak pięknie potrafi nas wykolejkować AI, chociażby z zajęć pilatesu.
1: O proszę bardzo, takie rzeczy tylko u nas, tylko w parze z głośników. My powiemy również o tym, jak będzie wyglądała fabuła nowej części, nowej odsłony Szybkich i Wściekłych. Sprawdzimy również, czy można pójść do więzienia z powodu psa. Ale nie psa w sensie metaforycznym, tylko psa w sensie ścisłym.
2: No i będzie też pewien głośny plebiscyt zorganizowany oczywiście gdzie? No nie w Polsce, prawda? Plebiscyt dotyczący bezkręgowców, tyle wam powiem.
1: Dobrze, może zrobimy dzisiaj również konkurs Ostatni będą pierwszymi,
2: może
1: pojawi się kalambur dźwiękowy, zobaczymy. No a teraz gramy już Destroy.

0: Ważne, żeby go przy poniedziałku zachować.
1: Oj tak, zdecydowanie.
0: Jak nas coś zdenerwuje, jak nam coś nie działa, coś się psuje, coś szwankuje, pamiętajcie, Lenny Kravitz zawsze chętnie pomasuje wasze serduszko.
1: No jak Lenny Kravitz pomasuje, a on masuje i rękami, i swoim ciepłym głosem. No właśnie, jak wam coś się schrzaniło przy poniedziałku, dajcie nam znać, podzielcie się tą historią, z przyjemnością posłuchamy.
0: Na paramaupaantyradio.pl piszcie.
1: Tak, albo dzwońcie 321-321-600. I już za chwilę, między innymi The Who, My Generation, a tymczasem jeszcze wiadomości z dróg i autostrad. Na drodze krajowej numer 45, słuchajcie, patrol ruchu drogowego zwrócił uwagę na osobowego Citroena, z którego zaczęły wydobywać się kłęby dymu. Po chwili policjanci zauważyli również płomienie.
0: Sposób jazdy kierowcy wskazywał, że mężczyzna może nie zdawać sobie sprawy z tego, co dzieje się z samochodem. Funkcjonariusze ruszyli za autem i doprowadzili do jego zatrzymania.
1: To zaraz po zatrzymaniu pojazdu policjanci pomogli opuścić samochód 62-letniemu kierowcy oraz podróżującej z nim 87-letniej pasażerce. No, co ciekawe, tak samo opisana historia to także pierwszy draft scenariusza kolejnej odsłony Szybkich i Wściekłych.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zaczyna Ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody. A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
1: Najlepsza rockowa domówka z antyradiem. No to jest oczywiste, że jak rockowa domówka, to tylko z antyradiem, ale my w naszej nowej zabawie muzycznej mamy do wygrania grę Hitster Rock, no i kasę na to, żeby taką domówkę zorganizować.
2: Tak jest, do wygrania gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę, no i wspomniane 1000 zł. Mhm. Szczegóły i zgłoszenia na antyradio.pl. Zadanie konkursowe jest proste. Opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej Antyradio w zakładce konkursy. Najbardziej kreatywne zgłoszenia są pustką do gry na antenie o grę Hitster Rock, no i fundusze na najlepszą rockową domówkę. Hitster to seria muzycznych gier imprezowych, która zamienia spotkanie ze znajomymi we wspólną zabawę przy największych hitach.
1: No i tak się składa, że bawić się będzie Ola.
2: Tak
1: Ola,
2: jest.
1: Która jest pierwszą laureatką naszej muzycznej zabawy. Ola, która napisała nam, a gdyby tak zorganizować baby shower na rockowo, od samego początku ciąży zapewniamy Jerzykowi, pozdrawiamy Jerzyka, rockową edukację muzyczną i nie wyobrażam sobie, żeby playlista na planowanym na wrzesień baby shower była złożona z innych numerów niż te klasyczno-rockowe.
2: Gratulujemy, Aleksandro. Odsyłamy was na stronę antyradio.pl. Tam w zakładce konkursy znajdziecie najlepszą rockową domówkę. Pamiętajcie, do wygrania gra, która wspaniale nadaje się do spędzania czasu ze znajomymi. Gra Hitster Rock. Kolejna szansa na zgarnięcie nagród będzie już jutro.
1: A my raz jeszcze pozdrawiamy Jerzyka.
0: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.

0: Numer, który sprawia, że nawet światełko check engine, które już zaczynało tam niebezpiecznie pomrygiwać, gaśnie. I potwierdza to 9 na 10 mechaników. Jet, are you gonna be my girl? W parze z głośników.
1: A my dbamy o to, żeby wasze światełko nie zgasło. Jeśli poniedziałek was dociska, to piszcie na paramaupa@antyradio.pl albo dzwońcie pod 321-321-600 i mówcie, co tam wam dzisiaj na wątrobie leży, a co, pomarućmy se razem.
0: A proszę bardzo, oczywiście, dzwońcie, może nawet jakąś koszulkę w nagrodę damy. Zobaczymy. A już za chwilę Prawda Antyradia.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
0: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Atak nożownika w Częstochowie. Sprawca trzeźwieje i czeka na zarzuty. Iran zapowiada przejście do ofensywy w wojnie z USA, a dwójka podrożeje. Zmiany w cenniku od września.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Atak nożownika na Ukrainkę w Częstochowie. 37-latek rzucił się na kobietę młodszą o 6 lat. Jego ofiara jest w szpitalu, mówi Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
2: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
0: Napastnik był pijany, dlatego policja i prokuratura czekają, aż wytrzeźwieje, aby go przesłuchać i ustalić, dlaczego doszło do ataku. Śledczy czekają też na zgodę lekarzy na przesłuchanie rannej kobiety. Policja wyjaśnia też, co łączy ofiarę ze sprawcą. Poszukiwani są świadkowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Przejdziemy do ofensywy, jeśli kontakty dyplomatyczne zawiodą. W takim tonie Iran grozi USA. Źródła agencji Reutera donoszą o zmianie podejścia w Teheranie z defensywnego na w pełni ofensywne. Teraz to Iran daje Amerykanom czas na wdrożenie wstępnego porozumienia, tego z czerwca.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem Donald Trump chce bombardować strategicznego partnera w regionie, Oman. Zagroził, że dojdzie do tego, jeśli kraj będzie przeszkadzał w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i kontrolowaniu cieśniny Ormus. Z kolei sam Iran, w ocenie amerykańskiego prezydenta, powinien się poddać.
1: Prawda Antyradia.
0: Droższa będzie autostrada A2 od września. Stawki wzrosną na koncesyjnym odcinku Nowy Tomyśl-Konin. Na bramkach więcej zapłacą kierowcy, którzy nie korzystają z wideotollingu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że to sprawi, że kierowcy zaczną omijać A2, jednocześnie kiedy TKiA nie blokuje podwyżki. Szymon Piechowiak.
3: Prawo do zmian opłat wynika z umowy koncesyjnej podpisanej w 1997 roku. Jeżeli nowe stawki są zgodne z jej postanowieniami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma realnych narzędzi, by wpływać na decyzje koncesjonariusza.
0: Podwyżka na autostradzie A2 będzie od 11 września.
1: Prawda Antyradia.
0: Na koniec smutna wiadomość dla fanów kina. Nie żyje Jan Frycz, ceniony aktor filmowy i teatralny. Grał m.in. w Ślepnąc od świateł czy 25 latach niewinności. Od 1989 roku był aktorem Starego Teatru w Krakowie. Zmarł w wieku 72 lat.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Potężna ulewa od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie i Dolny Śląsk po Opolszczyznę. Miejscami grzmi. Front będzie powoli wędrował na północny wschód. Do rana przejdzie przez cały kraj. Jutro deszczowo głównie na wschodzie. W środę już prawie bez deszczu, na termometrach w okolicach 20 stopni. Od czwartku nieco cieplej.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Czarujący jak zwykle i urokliwy, niczym Rastafarajny, Mick Jagger i Stonesi, Mr. Charm w parze z głośników, 12 minut po godzinie 17.
2: Fenomenalny jest ten numer. My go sobie z Tomkiem tak tutaj nucimy zawsze i mamy nadzieję, że wy też, jadąc samochodem albo tam krzątając się po domu, nucicie utwory, które słyszycie w Antyradiu. Tymczasem bardzo intrygujący plebiscyt i ja przyznam szczerze, nawet nie miałam pojęcia, że takowy się odbywa. Mianowicie tak, Guardian po raz kolejny urządza plebiscyt na bezkręgowca roku.
1: Do finałowej dziesiątki trafiły wyjątkowo dziwne i fascynujące stworzenia. Mm-hmm. Między innymi ogromny trzmiel z Patagonii, nazywany latającą myszą, ślimak morski, który potrafi wykorzystywać fotosyntezę, owad z wyspy Lord Howe, robak mierzący kilka metrów, wydzielający toksyczną substancję i pachnący jak ścieki, czyli naprawdę mocna konkurencja.
2: No, jeśli chodzi o poszukiwania egzemplarzy pozbawionych kręgosłupa wśród ludzi, to nie trzeba szukać długo, wystarczy pójść do Sejmu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko się zgadza. A teraz Chris Cornell w iście bondowskim kawałku.
2: You know my name.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Przyznam szczerze, no tak z kilka razy dzisiaj doszłam do podobnego wniosku przy poniedziałku. I think I'm paranoid, ale na szczęście jest obok mnie Tomek Ambroże-Oberty. I on mnie utwierdza w przekonaniu, że ze mną podobno wszystko w porządku.
2: Wszystko w porządku, oczywiście.
1: Jak dobrze ciebie mieć.
2: Jak zaczęłaś mówić, ale nie, dobra, nieważne, bo takie, no, mniejsza z tym. Dobrze, już za chwilę The Drogs, Wild Thing, a tymczasem czas na rozdawanie stosunkowo udanego pożycia Walkowie, czyli udanego Teges Śmeges. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Za chwilę zagramy wam kalambur dźwiękowy. W nim ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary zgłośników. Piosenka jest w języku angielskim. Jak tylko odgadniecie, dzwonicie 321-321-600. Do wygrania jest, no właśnie, stosunkowo udane pożycie oraz
1: koszulka antyradia.
2: No a oto uwaga, kalambur.
3: Mówi Himmel Jadziga, Lipińki Łużyckie. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce.
4: Przez te oczy zielone, oszalałe.
2: Dobra, pani Zenku, już wystarczy.
1: Himmel Jadwigę tak bardzo lubię.
2: Co to jest za piosenka? 321-321-600, koszulka do wygrania. Na wszelki wypadek puszczamy wam kalambur jeszcze raz.
3: Mówi Himmel Jadwiga, Lipińki Łużyckie. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce.
4: Przez te oczy zielone.
1: No, ale wy nie szalejcie, tylko dzwońcie 321-321-600, jeśli macie pomysł na to, jaki numer zagra dziś na koniec pary zgłośników.
5: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
6: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
7: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
8: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: oszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

love you. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Ależ uwielbiam tę panią. No nic na to nie poradzę. Jestem zakochany w niej platonicznie od lat. No doubt it, just a girl.
1: A teraz będzie o zespole, który od ponad 5 dekad jest, no, jednym z największych, jeśli chodzi o heavy metal. Blok z wielkiej płyty, kolejna odsłona i tym razem Kasprol na warsztat wziął zespół Nazareth.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem przede mną 6. studyjny album szkockiego zespołu Nazareth, wydany w 1975 roku. To był pierwszy wielki album Nazareth, zawierający klasyki takie jak utwór tytułowy, czy oczywiście wersja Love Hurts z repertuaru The Everly Brothers. Piosenka Hair of the Dog została również przerobiona przez Guns N' Roses na ich albumie w 1993 roku The Spaghetti Incident. To ciekawy tytuł albumu jest często uważany za skróconą formę wyrażenia opisującego ludowe lekarstwo na kaca. Hair of the Dog, Nazareth. Fragment tego krążka już teraz.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Kiedyś w jednej z moich poprzednich prac koleżanka mówiła mi, żebym nie piła herbatki od tej Zośki obok, bo tam może jakiś arszenik w środku czy coś. Tak mi się przypomniało a propos utworu Alisa.
1: Tak to jest w tych mediach, no niestety, co zrobić. Zresztą, to takie to są historie. Dobrze kochani, ale na truciznę, na wszystkie smutki, na wszystkie bóle my lejemy jedyne antidotum, czyli najlepszego roka na świecie i nasz kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć tytuł, który ukrywa się w kalamburze. Ta piosenka zagra na koniec pary z głośników. Przypominamy kalambur, uwaga.
2: Mówi Himmel Jadwiga, Lipińki Łużyckie. Zgłaszam. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce.
3: Przez te oczy zielone, oszalałe.
1: No i taki jest właśnie kalambur. A jaka jest odpowiedź? To pytanie do was. 321-321-600.
4: Płoną góry, płoną lasy. Pozdrawiam, Ruben.
1: Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Może jeszcze jakaś propozycja? 321-321-600?
5: Dzień dobry. Myślę, że to będzie utwór zespołu The Doors, Light My Fire. No i mam nadzieję, że uda mi się wygrać koszulkę antyradia.
1: I stosunkowo udane pożycie.
0: Nie jest to ten utwór.
1: Niestety. 321-321-600, kombinujcie, a za chwilę prawda antyradia.
6: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
7: Slash.
8: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
9: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: chciał zabić z miłości. Strzelec ze Swarzędza przyznał się do winy. Kolejny pakiet sankcji na Rosję zapowiada szefowa unijnej dyplomacji. Festiwal da się zareklamować. UOKiK podpowiada jak.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Są zarzuty za usiłowanie zabójstwa w Swarzędzu. Chodzi o 51-latka, który strzelił w głowę z broni czarnoprochowej swojej byłej partnerce i uciekł. Wczoraj wieczorem został zatrzymany przez policję, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
2: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Ranna kobieta jest w krytycznym stanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Największy od początku wojny projekt zaostrzenia sankcji na Rosję w drodze. Na jesień zapowiada go szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w rozmowie z niemieckim Die Welt. Jeśli zostanie przyjęty, liczba objętych sankcjami osób, przedsiębiorstw i organizacji wzrośnie o 1/3.
1: Prawda Antyradia.
0: Od 200 do 600 zł. Takie kwoty najczęściej podają rodzice pytani o to, ile wydadzą na szkolną wyprawkę. Prowident zapytał, co najbardziej drenuje portfel, mówi Agnieszka Baran.
3: Największym obciążeniem pozostają podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych.
0: Do tego kapcie, plecaki i strój na WF. Bardziej po kieszeni dostaną rodzice uczniów szkół średnich. Podręczniki muszą kupić sami. W podstawówce dzieciaki dostają je od szkoły.
1: Prawda Antyradia.
0: Skrócony line-up, fatalne nagłośnienie czy zdublowany bilet. Takie sytuacje to podstawy do reklamacji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada, jak zareklamować koncert albo festiwal. UOKiK, Agnieszka Kowalska.
4: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację.
0: Jeśli koncert się nie odbył, a firma, która miała go organizować, zniknęła lub unika kontaktu, można zgłosić reklamację w banku i wykorzystać chargeback, pod warunkiem, że płatność za bilety była wykonana kartą. Pełna kultura, zapraszam. Patrick Bateman może dostać nową twarz. Potencjalnym kandydatem do roli jest Drew Starkey, aktora możecie kojarzyć na przykład z Outer Banks czy Lucky. Ostatnio przeczytał scenariusz do nowego American Psycho Luki Guadagnina i nazwał go niesamowitym. Jednak pytany, czy zagra Patricka, odpowiedział tylko bez komentarza. Film ma być kolejną adaptacją książki Bretta Eastona Ellisa, a nie odtwarzaniem tego, co już widzieliśmy w produkcji z Christianem Bale'em. Roger Taylor wydał piosenkę o miłości. Perkusista Queen opublikował I See You Now, utwór poświęcony swojej żonie Sarinie. To drugi singiel z solowego albumu Violence Insane in Beautiful World. Czarno-biały teledysk współtworzyła sama Sarina, choć nie do końca czarno-biały, bo buty Taylora mają tam czerwony kolor. Sama wspomniana płyta ukaże się 18 września, jakieś 5 lat po poprzedniej. Potężna ulewa od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie i Dolny Śląsk po Opolszczyznę. Miejscami grzmi. Front będzie powoli wędrował na północny wschód. Do rana przejdzie przez cały kraj. Jutro deszczowo głównie na wschodzie. W środę już prawie bez deszczu, na termometrach w okolicach 20 stopni. Od czwartku nieco cieplej.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Sponsorem programu

0: z głośników w Antyradiu.
1: Mądrość tekstów Nosowskiej to jest sprawa niebywała. Inspirujące to i piękne. Co z chaosu? Od Nosowskiej. Dla was.
2: I możecie sobie polać nim wszystko, całą rzeczywistość, jak keczupem obficie, jak tam lubicie. Para z głośników wciąż bucha, a teraz wiadomość z przedostatniej chwili. Małżeństwo z Warszawy, słuchajcie, nie mogło dodzwonić się do córki, więc zgłosili się na policję. Młoda dama wyjechała sobie zdawać egzamin na prawo jazdy. Mieli ją odebrać, ale nie pojawiła się w miejscu spotkania.
1: Po 6 godzinach znaleziono ją w polu rzepaku. Była nietrzeźwa. Dodatkowo jej nogi zaplątane były w roślinę, co uniemożliwiało wydostanie się z pola, czytamy w komunikacie. Na pytanie, jak poszło, powiedziała tylko, że zdała.
2: No, właśnie dlatego ośrodki ruchu drogowego nazywają się WORD. Czasami ze szczęścia brak słów.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No i spijamy dalej tę rzeczywistość, która jest paluszki lizacz. Kiss, Lick It Up.

0: No jeżeli Robbie Williams was nie zabawił, to ja już nie wiem, kto by potrafił. Let me entertain you w parze z głośników, 22 minuty po godzinie 18. Za chwilę będzie próbował dalej nas zabawiać Bryan Adams.
1: No a Robbie Williams zabawił was bardzo skutecznie podczas ostatniego koncertu w Polsce. Kto był, kto widział to, co ten człowiek wyprawia na scenie, ten wie, że to jest prawdziwy entertainer, mówiąc po amerykańsku, a mamy dla was bardzo polski, choć dotyczący angielskiej, właściwie to zagramanicznej piosenki, kalambur dźwiękowy,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest. Mamy taki kalambur. Jeśli uda wam się odgadnąć, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników, zgarniacie, no, udany seks. Co tu dużo owijać w bawełnę? A po 40
1: takie słowo.
0: To różnie z tym bywa. Także zgadujcie, kombinujcie, przypominamy
1: jeszcze
0: zagadkę.
1: Jeszcze koszulka jest do tego seksu, jakby co.
0: Może być do seksu, może być po seksie też.
1: Może być.
0: Uwaga, kalambur.
2: Mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce.
3: Przez te oczy zielone, oszalałe.
0: No i jaki tytuł piosenki kryje się w kalamburze? Zgadujcie, 321-321-600.
4: Nie wiem czemu, ale skojarzyło mi się to Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Mimo, że to było zielone, ale jakaś tak mi przyszło do głowy.
0: No to niestety nie. 321-321-600.
5: To jest piosenka Firestarter, Prodigy. Pozdrawiam z Holandii.
1: Taki pewny, ale nie.
0: Niestety nie, pozdrawiamy całą Holandię oczywiście.
6: A dzień dobry, dzwonię w sprawie kalamburu. Czy to jest Deep Purple i Smoke on the Water? Pozdrawiam serdecznie, burzowy wieczór.
0: Burzowy wieczór.
1: Burzowy wieczór, no ale nie, no.
0: Także dalej kombinujecie, jeszcze kalambur się na pewno powtórzy. 321-321-600.
7: Hey, this is Tony from Papa Roach.
8: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
9: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
10: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu były militaria.pl.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na Tena.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

Ηλίας The Rock Cav, on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: W naszym biurze rzeczy znalezionych, no, całkiem spora lista telefonów od was. Już niebawem będziemy ich słuchali, bo dziś kalambur ostatni będą pierwszymi rozgrzewa nasze linie telefoniczne.
1: Pamiętajcie, żeby zostawiać numer telefonu do siebie, żebyśmy mogli skontaktować się z wami w sprawie nagrody. A tymczasem przenosimy się na antypody. W Australii pewien mężczyzna poprosił swojego asystenta AI o zapisanie go na zajęcia pilatesu. Problem w tym, że był na liście rezerwowej.
0: No i agent AI, działający przez różne narzędzia, prawda, postanowił nie czekać na swoją kolej i włamał się do systemu siłowni i, słuchajcie, przesunął swojego człowieka na miejsce, które gwarantowało udział w zajęciach.
1: Jakby tego było mało, z listy rezerwowej zniknęli inni oczekujący.
0: AI miało załatwić rezerwację, a załatwiło konkurencję.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No dobrze, kochani, to miłego ćwiczenia. Pamiętajcie, żeby zabrać na siłownię ze sobą, oprócz asystenta AI, również aplikację Antyradia. Męskie granie już teraz.

0: Uwielbiam to zakończenie, uwielbiam posłuchać sobie głosów czwórki z Liverpoolu. Zawsze, ilekroć jest taka okoliczność. The Beatles, All You Need Is Love, wersja, która pochodzi z płyty wydanej w kooperatywie Cirque du Soleil. Fantastyczny kawałek.
1: No a ja muszę ci powiedzieć, że ja nigdy nie słyszałam, żebyś ty narzekał na Beatlesów. My was z kolei zachęcaliśmy do tego, żebyście wy ponarzekali i wyobraź sobie, że na przykład Artur nam napisał: no ja nie narzekam, bo ugotowałem sobie flaczki wołowe, żona pojechała do koleżanki, zimne piwko w lodówce i antyradio z głośników. No i na co tu narzekać?
0: Nie, absolutnie. Oczywiście oranżada byłaby lepsza, nie popieramy tego ostatniego absolutnie, ale życzymy jak najbardziej udanego wieczoru. A już za kilka chwil będzie między innymi o sieci restauracji, której nazwy oczywiście nie wymienię. Mogę tylko powiedzieć, że piosenka Old MacDonald Had a Farm absolutnie nie ma z nimi nic wspólnego.
1: Czekaj, myślę. No dobra.
0: To ty sobie pomyśl spokojnie, teraz będzie porcja ważnych informacji w prawdzie antyradia, więc będzie okazja, żeby trochę przemyśleć sprawę.
1: A potem ten kurczak z Kentucky, tak?
0: Nie, zupełnie co innego. To się wszystko wyjaśni.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: It's a ritual.
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Dziewczyny z The Warning odprawiły rytuał, a ja pytana o to, czy dziewczyn w rock'n'rollu nie jest aby za wiele, mówię więcej, więcej,
3: więcej,
2: więcej dziewczyn.
3: Znaczy więcej, tak, oczywiście, wszystko się
2: zaraz tu wymierzę ci odpowiednią karę.
3: Dobrze, to karę wymierzysz mi na tak zwanym poza anteniu, z przyjemnością przyjmę ją oczywiście, a wy tymczasem słuchajcie pary z głośników do godziny 20:00, warto nas słuchać, bo na koniec zagra utwór, który dzisiaj zgadujecie w kalamburze. A tymczasem, słuchajcie, sprawdzimy, co dzieje się za wielką wodą. Sieć fast foodów, której nazwy nie wymienię, mogę tylko powiedzieć, że kończy się na Donald's i nie ma nic wspólnego z prezydentem Stanów, postanowiła werbować do pracy nieletnich.
2: Menedżerka jednego z lokali stwierdziła, że miała problem z pracownikami, a 14-latki są dla niej prawdziwym wybawieniem.
3: No, wreszcie ktoś doceni w pełni owocowe czwartki.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Jakby dorzucili jeszcze fluoryzację, to w ogóle byłby komplet.
2: Queen, teraz gramy i Another One Bites the Dust.

0: Może nie jest to piosenka o miłości w windzie, ale też podnosi poziom zadowolenia i jest zdecydowanie sexy. U2 Elevation w parze z głośników.
1: Ponieważ my w parze z głośników lubimy wszystko na odwrót, to u nas ostatni będą pierwszymi i tak też nazywa się nasz kalambur dźwiękowy.
0: Tak jest, przypominamy zagadkę, a w tym kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników.
2: Mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce.
3: Przez te oczy zielone, oszalałe.
0: No już pan niech nie szaleje lepiej. Dobrze, no to zgadujecie, bo do wygrania jest stosunkowo udane pożycie w wieczór oraz t-shirt antyradia.
1: Po to spożycie.
0: Tak
1: pożycie,
0: jest, pożycie.
1: Bożeż, ty mój.
0: 321-321-600.
4: Siema, paraty z radia. Czy to jest zespół w Blue Motion Eyes on the Fire?
0: Nie. Nie. Niestety. 321-321-600.
5: Czy chodzi o piosenkę Płonie Stodoła? Pozdrawiam z Wrocławia.
0: Pozdrawiamy.
1: Ja przez chwilę myślałam, że to Jadwiga Chymel dzwoni, bo głos podobny.
0: Nie, nie chodzi o płonącą stodołę Czesława Wydrzyckiego w Elniemena. 321-321-600.
5: Prawie rebusu. Myślę, że jak spyrta się pali, Jazenek z miłości oszalał, to może Kings of Leon, Sex on Fire. Pozdrawiam, Monia.
1: Nigdy nie mieli tak dobrej zapowiedzi, ale nie.
0: Kombinujcie dalej. 321-321-600 i słuchajcie parę z głośników od deski do deski, a za chwilę T-Love i King.
6: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
7: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
8: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
9: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,99.

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów. Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

Starman, czyli gwiazdor w zasadzie można by przetłumaczyć, ale to oczywiście nie należy mylić z alternatywą ze wschodu dla świętego Mikołaja, która straszyła dziatwę za PRL-u, czyli w moich czasach to jedno z alter ego tego genialnego artysty. David Bowie za nami, przed nami między innymi Rob Zombie i no właśnie, kawałek, który zagra na koniec parę z głośników. Tytuł tego kawałka zaklęty był w kalamburze. Cały czas zgadujecie i zgadywać możecie. 321-321-600. Do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na cały wieczór, a do tego t-shirt antyradia. Także zostańcie z nami do końca. Po 20 Jurek Owsiak i audycja Zaraz Będzie Ciemno, także tym bardziej warto słuchać antyradia. A teraz już Red Hot Chili Peppers i Can't Stop. Jedziemy.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce.
3: Przez te oczy zielone, oszalałe.
1: A oto rozwiązanie.

0: Piątek zleciał nam wszystkim fantastycznie. My bawiliśmy się z wami świetnie. Mamy nadzieję, że wy z nami również. Para z głosinków kłania się nisko. Tomasz Ambrożo-Bertyns.
1: Sandra Hajduk-Popińska. Wracamy do was już jutro od 16 do 20. Ale teraz nie ma żadnego kręcenia gałką na tym radio odbiorników w samochodzie. Nie daj Boże, bo już za chwilę, zaraz będzie ciemno. Czyli zostajecie przy antyradiu, słuchacie go. Najlepszy rok na świecie. Leci pozytywny przekaz też. A my
0: się odmeldowujemy. Do widzenia.
1: Buziaczki, pa.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Oryszczyc.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Udra z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek.

przywitały was dwie przepiękne panie na czele z całym Schengen Clanu, ale trzeba powiedzieć Alba Rosi and Schengen Clan. Dwie panie typu chórzystki, ale bardzo pięknie były na scenie i przez cały czas aktywnie koncertowały razem z Alba Rosi, do którego jeszcze wrócimy w drugiej godzinie, ale tak mi się podobało ten występ na moment oddany tym paniom, że postanowiłem, aby dzisiejsze nasze wydanie 541, zaraz będzie ciemno, właśnie tymi pięknymi dźwiękami jamańskimi rozpocząć. Pogoda była cudowna, cały klan zresztą czuł się doskonale na naszej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Witamy bardzo serdecznie, ja i Hodor. Dzisiaj mamy niesamowite przeżycie, bo byliśmy w centrum miasta, obejrzeć, jak centrum miasta zmieniło się, i to zmieniło się w sposób niebywały, niesamowity. W Warszawie zasypano tunel i zbudowano piękną ulicę, która prosto wpada w oko wielkiego gmachu ze szpicem na końcu, ale wszystko razem jest zjawiskowe, w sposób piękny. Mały zakąt, który jest trochę nie do rozpoznania, ale Kino Relax, Kino Palladium, te miejsca, które ja znam jeszcze z bardzo mojej młodości, i to takie ważne w Kinie Relax, były wszystkie najlepsze filmy, tam się one przedstawiały. Bilet kosztował najdrożej, bo 15 zeta, ale tam były zawsze premierowe filmy, tam były konfrontacje i tam także był pokaz naszego filmu, czyli najgłośniejszego filmu Przystanek Woodstock. To także tam mieliśmy premierę tego filmu, kiedy rozpoczynaliśmy podróż po całej Polsce, po multikinach, to właśnie tam skorzystaliśmy z tego miejsca bardzo dobrego nagłośnienia. Odtworzyliśmy troszeczkę klimat festiwalu razem z Tojtojką, którą ktoś nawet na moment chciał użyć, ale w porę żeśmy zatrzymali tego kogoś. Czyli miejsce warszawiakom bardzo dobrze znane, bardzo umocowane, i nagle to wszystko się zmieniło. Pięknie wygląda, jeżeli będziecie wędrowali po stolicy, a myślę, że także wiele dużych polskich miast właśnie zmienia swoją topografię, zmienia swoje ulice. Ludzie na to narzekają, no bo węższe ulice kosztem tego, że sprowadzane są drzewa, są deptaki, są alejki, alejki rowerowe. I ja jestem za tym. Myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba sobie powiedzieć, okej, do centrum trzeba albo z buta, albo rowerem, albo autobusem, albo miejską komunikacją. Po prostu trzeba z tego korzystać, że te miasta są piękne. I po takiej wędrówce szybciutko skoczyliśmy do studia, aby się z wami przywitać. 541 wydanie naszego dzisiejszego grania. I bez zagadki, pomyśleliśmy sobie, że na razie zagadki odkładamy na bok, ponieważ dzielimy się muzą. Muzą tą, która cały czas brzmi w naszych uszach, czyli najpiękniejszym festiwalem świata. Festiwalem Gnom, ponad przecież było mnóstwo festiwali. Off festiwal, chętnie byśmy usłyszeli od kogoś z was opinię, byliście. Cieszanów właśnie się skończył, a więc to wszystko kipi taką muzycznym rytmem, ale my wracamy do tego, co się zadarzyło u nas. Godsmack, moi drodzy, tak zakończył swój koncert i tak zakończył bycie z naszą publicznością, którą był po prostu zachwyconym, absolutnym swoim hiciorem. Przed wami Godsmack, zbc@antyradio.pl, a za moment powiem, o czym byśmy chcieli z wami dzisiaj pogadać. We'll be right back.

0: very fucking much.
1: Co za piękne podziękowanie. Ale także dziękujemy bardzo, bardzo, ponieważ to był koncert, który będzie w naszych uszach, w naszych sercach przez cały rok, bo właśnie tak się dzielimy tą muzyką. Godsmack na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata zacznę od dobrej wiadomości i ta dobra wiadomość zawsze będzie rozpoczynała także nasze audycje za tydzień i za kolejny tydzień, i za miesiąc i za trzy miesiące i tak dalej. 33. Poland Rock Festival za 346 dni, 29. 31. dzień lipca 2027 roku. A więc będzie, te cyferki będą się zmieniały, będą nam mówiły, że coraz bliżej do najpiękniejszego festiwalu świata. Dzisiaj ogłosimy także konkurs i myślę, że może on was wszystkich zainteresować, ponieważ wynik ten konkurs z tego, co my widzimy, co się dzieje na stronach internetowych, jak bardzo festiwal żyje, ale zanim przejdę do konkursu, przeczytam kartkę i ta kartka jest jakby tematem dzisiejszej audycji. Był zupełnie inny, ale kiedy mi 15 minut temu z szło wuflady wyjął list, który przyszedł do nas tutaj, do radia, przeczytałem tą kartkę. Powiem wam, że no, gęba mi się uśmiechnęła od ucha do ucha. Chodor jeszcze nie zna treści tej kartki. Ja ją szybko przeczytam. Kolorowa kartka szczęścia i tęczowa okładka, a w środku jest tak. ZBC w Antyradiu to przede wszystkim nadzieja i radość wlane w moje serce, że po się kręci w Trójce może być coś jeszcze, że możemy być razem uchem, duchem i dobrym słowem na antenie i w mailach. I na co dzień ZBC to mnóstwo dobrej muzyki, tysiące maili, a nawet miliony. To przede wszystkim 1000 godzin spędzonych ze sobą w poniedziałki i soboty. To poprawiony humor od początku tygodnia i ogrom dobrej energii, którą dzielimy się nawzajem. To spotkania na żywo, wpadanie jak huragan do studia, to zloty, słuchanie na polu i moc dobrych spotkań. I najważniejsze, to ludzie, dobrzy, znajomi i przyjaciele, którzy zmienili moje życie na lepsze. To wy, którzy wnieśliście tak wiele do mojego życia, za to wszystko, za te 10 lat i nawet więcej, dziękuję. A napisała to Asia Strzepiszewa, nasza stała, już nie powiem słuchaczka, bo to jest taki banał, ale no nasza fanklubowiczka, nasza domowa orkiestra, nasza przyjaciółka, no też możemy powiedzieć, że coś, co jest nam bardzo bliskie, kiedy my także do was spadamy jak huragan, ale przecież się widzimy, właśnie o tym piszesz. I moje pytanie brzmi, 10 lat, nie jesteśmy celebrujący wszelkiego rodzaju takie uroczystości. Sami to widzicie, kiedy wpadacie właśnie na te okrągłe rocznice, a my po prostu w pracy. I dzisiaj także nagle sobie zdaliśmy sprawę. 10 lat, 1000 godzin, Chodor, 1000 godzin, które przeleciały, plus jeszcze te sobotnie, no to naprawdę dzisiaj 541 audycja razy 2 godziny, to tego trochę jest, tego się trochę uzbierało. 10 lat jesteśmy z wami i żeby nie robić akademiku, czyli się do tego nie przygotowywać, to dzisiaj ją zróbmy. A wam te 1000 godzin zajarzyło? Przeszło? Weszło? Jesteście z tym? Jesteście z nami? Jesteście także z przyjaciółmi, dzięki temu, że zaraz będzie ciemno, jest grane i rozmawia z wami i ciągle coś wymyśla i ciągle o czymś mówi, chociażby o tym, że już tylko za 346 dni kolejny najpiękniejszy festiwal świata. zbc@antyradio.pl. Tak, dzisiaj jest akademia i zaraz wy macie głos, jeżeli chcecie nam zrobić przyjemność, no to po prostu czekamy na takie piękne opisy tego, co robimy od was. Wargas, Wargas, raz mówią Wargas, raz mówią Wargas. Nie będę zaga.

Turkey! Poland! To any of you motherfuckers!

0: remember when I said I love Poland.
1: Mało tego, że I love, to jeszcze poszła w Tatry i doszła z buta do Morskiego Oka. Podkreślam, tak? Bo doszła z buta i przesłała foty ze swojej wyprawy. Niesamowita energia, bardzo dobrze zrobiony koncert, a przypominam, wokalistka, no tak prawdę mówiąc, mogłaby się schować za kij od miotły. Była drobniutka, ale pełna takiej siły, a padał deszcz jeszcze w tym wszystkim. Artyści pełną gębą. Bardzo, bardzo, bardzo nam się to podoba. I to jest ta muza, która zresztą wszystkich jeszcze bardziej rozgrzała. Jak to ludzie mówili, deszcz był na szczęście ciepły, więc aż tak nie dawało po kościach. Robert napisał: szanowny, kochany Jurku, drogi Chodorku, zawsze włączając radio na audycję ZBC, jestem ciekaw, co wydarzy się, ale jednego mogę być pewien. Ty, Jerzy, jesteś pełen energii dobrej i inspirujesz. Dziękuję i zasłuchuję się. Robert, no właśnie przeczytałem list od Asi z Trzebiszewa. Drugi jeszcze tutaj mail, który przyszedł, zanim odpaliliśmy audycję, który także mnie jakby inspiruje, bo jakby się pięknie układa w taką puentę tego, co, czego byliśmy świadkami na całym świecie. Jedna z dziennikarek trochę pomyliła, czyli ziemią zasłoniła słońce. No ale cóż, tam się ściemnia naprawdę dosyć mocno. Jurek Kunaju, kochańszy. No i widziałyśmy to całkowite zaćmienie. Kiedy ono jest całkowite, to nie jest tak jak przy zachodzie słońca, że stopniowo zapada zmierzch. Tylko w momencie, gdy księżyc całkiem zasłoni słońce, to momentalnie robi się zmrok. Tuż przed tą chwilą, kiedy znikały ostatnie promyki, a emocje sięgały zenitu, Nora powiedziała do mnie: zaraz będzie ciemno. I gdy tylko odpowiedziałam, jak każe obyczaj, w tej chwili zrobiła się noc. To było przeżycie nie z tej ziemi. Kochamy was, Pacia, Alan, Nora, Pet, Schipnum, buziaki dla Chodora. Pacia, Alan, Nora oglądały to zjawisko, wszyscy oglądali w Hiszpanii, czyli jakby w centrum wydarzenia. Ja to oglądałem w telewizji, ponieważ nigdzie nie byłem w takim miejscu, żeby istotnie to śledzić. Ty, Chodor, widziałeś to.

No moi drodzy, monumentalnie chóry, chóry, pierwszy raz w takiej aranżacji słyszymy także Nosego Kochanka. Nie wiem, czy to złagodniało troszeczkę, czy to brzmi inaczej, ale jeżeli dzisiaj mamy akademię, to utwór naprawdę wypadł fantastycznie, tak jakby specjalnie wpadł na akademię. Konkurs, moi drodzy, ogłaszamy konkurs, a to z powodu przepięknych zdjęć, które wrzucacie, przepięknych rolek, przepięknych relacji swoich własnych z najpiękniejszego festiwalu świata. Chcę te wszystkie relacje zebrać w jedno miejsce i naszym zwyczajem wybrać najlepszą, tą, która relacja zdjęciowa, fotograficzna, ruchoma, rolkowa, która zrobiła na nas największe wrażenie, które jakby podsumowała to, co my także czujemy, co można z festiwalu odebrać. A robicie rolki niesamowite, kręcicie kamerą dookoła, idziecie wzdłuż kolejek bardzo długich do naszego supermarketu, wchodzicie w tłum, wchodzicie w pogowanie, robicie siebie w swoim obozowisku, robicie dzień, robicie w nocy, idziecie za ludźmi, pokazujecie buty, pokazujecie kroki ludzi chodzących, pokazujecie okolice naszego festiwalu, czyli te wszystkie pola obok naszego wielkiego terenu, najpiękniejszego festiwalu świata. To wszystko

jest po prostu urokliwe, jest przepiękne. Mówi o tym, że festiwal żyje, że festiwal ma dzięki wam cały czas taką tubę nośną tych obrazków. To nie my musimy jakby zachwalać, nie my musimy ten towar nieść w ręku i powiedzieć, zobaczcie, jaki jest piękny, jaki jest kolorowy. To wy to zrobiliście i robicie z tego piękną rzecz. W związku z tym, będziemy to powtarzali parę razy, dwa hasztagi. Pierwszy hasztag, Oscarowa rolka. Hasztag Oscarowa rolka i hasztag Poland Rock 2026. Hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2020 weź. To was przekieruje wszystko, co macie zrobić, jak macie wysłać, jak macie to przekazać, ponieważ my chcemy to w jednym miejscu wszystko złowić. Na razie dajemy sobie czas, aby to wszystko jak największej ilości się u nas pokazało. Macie to, pomontujcie sobie, zróbcie to tylko jak chcecie. Uwaga, nagrodą będzie wejście na scenę najpiękniejszego festiwalu świata, gdziekolwiek on by nie był, podczas otwarcia, podczas tego pięknego momentu przysięgi i wygrana osoba będzie w pierwszym rzędzie i zobaczy, co to jest za moment, a moment jest po prostu epicki, niesamowity. Konkurs realizowany jest na Facebooku i Instagramie i będzie, uwaga, będzie trwał do końca października. Czy macie wrzesień, macie październik, tak, żeby to skomentować, zrobić, wrzucić nam i wysłać. Jeszcze raz przypominam, hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Liczę na to, że będziemy się wszyscy wspólnie bawili. Tam jest cały regulamin, bo każdy konkurs musi mieć regulamin. Ale myślę sobie, ta pierwsza nagroda, a znacie mnie, nie? No będzie i druga, i trzecia. Och, już ja wiem, jak to wszystko poleci. W sumie festiwal ma 3 dni, więc jest czym nagradzać. P.O.D., moi drodzy. O, Rock the Party z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata.

zachwycony z POD, także zachwycony naszym festiwalem. Siema, jestem z wami od jesieni 2027. Jak ten czas jak długo zamierzam być? Do końca świata jeden dzień dłużej. Miała być akademia? No to łubu dubu, niech nam żyje. Prezes naszego klubu, niech żyje nam. To napisałem ja, Irek Spodwadowi. Dziś chcielibyśmy przesłać serdeczne pozdrowienia z lasu. Mamy tę przyjemność słuchać was na tarasie, gdzieś daleko nad jednym z kociewskich jezior. Może zabrzmi to banalnie, ale możemy cieszyć się tą chwilą dzięki wam. Spędzamy cudownie urlop z ludźmi, których poznaliśmy na pierwszym festiwalu w Broczynie. Połączyło nas miejsce, które tworzycie od lat. Dziś jesteśmy nie tylko przyjaciółmi, dziś jesteśmy rodziną. Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować za nasz najpiękniejszy festiwal na świecie. Robicie kawał dobra, które łączy i owocuje każdego dnia. Serdecznie pozdrawiamy Paulina i ekipa z wioski dziecięcej. Istotnie las, a w środku lasu jest im siatkóweczka, jest młodzież, jest samochodzik, jest ławeczka, są stoliki, są huśtawki. W lesie można wytrzymać. Witam, przesyłam pozdrowienia z deszczowego Tyrolu dla prezesa Chodora, wszystkich słuchaczy i oczywiście moich dziewczynek już po urlopie i w pierwszym dniu w pracy. Nie mogłem się otrząsnąć, cały czas żyję festiwalem. Czas wyhamować i wpaść w rytm pracy ZBC za każdym razem. Gdy słucham, przed oczami pojawiają mi się wspomnienia z najpiękniejszego festiwalu świata i odliczanie do następnego. Adam z Gniewkowa. Siema Jurku i Chodorze. Kiedy te 10 lat minęło, to nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że audycja jest od zawsze i to oczywiste, że poniedziałkowy wieczór spędzamy razem. I znów po prostu wielkie dzięki, że jesteście i że chcę wam się to robić. Jestem dumna, że jestem częścią tej rodziny. Jak to dobrze, że z każdym dniem zbliżamy się do kolejnego festiwalu. Ściskam was mocno, napisała Basia Kobranocka. Mała scena w piątek 31 lipca. Tym utworem, kiedy zaczynaliśmy w ogóle w Żarach nasz festiwal, szło to z megafonów, tak bym to powiedział. I w ten sposób wszystkich jakby przytulaliśmy. Za moment zaczynamy nasz festiwal. A to już po raz 32. Graliśmy dla was. Hipisówka, czyli Kobranocka, ZBC Mapa, radio.pl.

Kobrąska mała scena tylko z nazwy. Moi drodzy, możecie już oddawać głosy na Złotego Bączka. Zmieniliśmy zasady, żeby nie czekać. To pierwszy etap ruszył 2 sierpnia do 30 listopada 2026 roku. Ale my w październiku ogłosimy wam pierwsze wyniki. Chcemy troszkę was podtrzymać w takiej niepewności. W październiku już będziecie wiedzieli, co się dzieje. Do tej pory, do dnia dzisiejszego oddano, ale to była godzina 14, 10390 głosów. To jest w ogóle astronomiczna ilość tych głosów. 10390 głosów, a więc mamy oczywiście lidera zespoły zagraniczne. I tutaj uwaga, zespoły polskie. Dwa zespoły idą prawie łeb w łeb. Nie będę nic mówił, co dalej. Możecie tylko zachodzić sobie i myśleć, jakie to zespoły dwa są takie łeb w łeb. Ale wszystko zależy teraz już od tego, jak będziecie oddawali głosy. Nie oddajemy drugiego głosu od tej samej osoby. Czekamy, oddajcie jeden głos. Niech to się rozkręci. Niech wszyscy wrócą ze swoich podróży, ze swoich wakacji. Październik będzie tym momentem, aby ogarnąć jeszcze raz to, co się na festiwalu działo i na gorąco oddać głosy. Wtedy wam podamy, jaki jest stan głosów, czyli jak to wygląda 1, 2, 3, jeżeli chodzi o prowadzenie w tym naszym Złotym Bączku. To bardzo ważne, że tak szybko i to się sprawdza. Tak samo możecie już oczywiście składać swoje propozycje do eliminacji. Gdzieś mam tutaj karteczkę, do niej zaraz trafię. Tych zespołów już jest kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, które się do nas zgłosiły. Też chcemy, aby to jak najszybciej z tym wszystkim ruszyć, no bo nie ma co czekać, tylko trzeba się cieszyć i słuchać muzyki. Siema, łobuzy. 10 lat, naprawdę trudno mi uwierzyć, jak szybko zleciał ten czas, a jednocześnie jak ogromnie ważną częścią mojego życia stała się wasza audycja. Zaraz będzie ciemno, to dla mnie coś znacznie więcej niż tylko program w radiu. To mój osobisty azyl i kawałek najpiękniejszego festiwalu świata, przeniesiony wprost w eter. Bez względu na to, jak trudny miałem tydzień, jak szara bywa codzienność i z czym muszę się na co dzień zmierzyć, gdy was słyszę w głośnikach, zawsze znajduję energię, ciepło i dobrą muzykę. To właśnie dzięki ZBC poznałem niesamowitych ludzi z naszego fan klubu ZBC. Audycja połączona z rzeczywistości, zyskałem cudowną, bliską ekipę, z którą dzielę nie tylko muzyczną pasję, ale też festiwalowe wspomnienia i prawdziwe przyjaźnie na całe życie. Dziękuję wam za każdą wyemitowaną nutę, za klimat budowania od dekady i za te momenty wzruszenia z siarkami na plecach. Dziękuję, że tworzycie dla mnie ten dom w radiowym eterze. Ślikam serdecznie, Ania z Krakowa. No pięknie napisane. I tak sobie pomyślałem, zmienimy troszeczkę orbit Dropic Murphys, no bo to tak będzie ciepło, pójdzie potem, o czym Anię tutaj pisałaś. Dropic Murphys, którzy przyjechali do nas szantowo, punkowo, rock'n'rollowo, ale czuli się bardzo dobrze na naszej najpiękniejszej scenie, najpiękniejszego festiwalu świata. ZBC@antyradio.pl. Akademia dzisiaj, a niech będzie.

0: Ja przypominam, że ogłosiliśmy konkurs na piękną opowieść z festiwalu, zdjęciową, rolkową. No jak to tam chcecie przygotować, żebyśmy to po prostu zobaczyli. Hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Tam wszystkie szczegóły, czekamy na wasze zgłoszenia. A nagrodą jest otwarcie razem z nami kolejnego najpiękniejszego festiwalu świata, Poland Rock 2027. Drogi Jurku, drogi Chodorze, kocham i tęsknię za wami, całym fanklubem ZBC. Pandemia wśród wszystkich swoich minusów miała ten jeden plus, że to właśnie w trakcie jej trwania dołączyłam do rodzinki ZBC i pozostaję tu po dziś dzień. Kiedy to minęło? Nie wiem, ale cieszę się, że do was trafiłam. Ściskam mocno, Klementyna. No więc, moja droga Klementyno, to tobie gorzołka i do klubu. Tak śpiewa Luke.
1: I tańcówka! Raz, dwa, trzy i... Yo!

Witam Was, Polskie Radio, Lato z Radiem. Ale to poszło! No tak sobie pozwoliliśmy, ale przecież wszyscy kochaliśmy, i przynajmniej ja z mojej młodości, taki właśnie dźwięk klarnetu, który zapowiadał w 8 językach, że witamy na cały świat, i to lato było tak to okraszone tą muzyką, dla mnie coś niezwykle pięknego. Witaj Rutku i Chodorze, czym jest dla mnie ZBC? Świętością, tradycją, rytuałem. To jest dla mnie coś, bez czego nie ma poniedziałku, a ludzie razem tworzymy coś dużo więcej, coś nie nazwanego. Dziękuję. Jola z miejscowości Występ. Słuchałam audycji od bardzo dawna, tak naprawdę to chyba od 2000 roku. Pamiętam, jak w audycji radowej opowiadałeś o festiwalu w Lęborku. Puszczałeś muzykę, relacjonowałeś festiwal i na koniec powiedziałeś, że tak by mogło być, gdyby festiwal się odbył. Wszyscy się gotowali, bo myśleli, że festiwal jednak się odbywa. Jurku, czy dobrze pamiętam, że to była audycja programu Pierwszego Polskiego Radia, więc słuchałam Was na pewno 26 lat. Tak, masz rację. Nagraliśmy to, wszyscy się zagotowali, bo myśleli, że istotnie jest to prawdziwa relacja z festiwalu, który się nie odbył. Najpierw, ale się odbył, bo był ten dziki i daliśmy mu numer. Najpierw to było tylko słuchanie, potem zaczęłam poznawać innych słuchaczy. Narodził się przyjaźń, który trwają do dzisiaj. Jestem jedną z tych, która wpada do Was jak huragan. To jest taki wicher, który niesie podmuch serdeczności, miłości. Dobra, dziękuję Wam za każdą minutę audycji. Wlewacie w nas dobro. Ściskam Was mocno. Marta Iluzionka. Witam, to niedzielny poranek po powrocie z najpiękniejszego festiwalu świata. Wielkie suszenie. Pozdrawiam Adam i Dorotka z Gniewkowa. Chodor, kochany, następne zaćmienie widoczne w Polsce jako częściowo, czyli tak samo jak sprzed paru dni, będzie za rok 2 sierpnia. Więc pamiętaj o tym, Chodorze. Dla nas jest to challenge, bo to zaćmienie będzie też widoczne jako całkowite, tym razem koło Gibraltaru. I od zakończenia festiwalu będziemy mieć zaledwie 32 godziny, żeby się tam dostać. Ale całe nasze życie i tak na przypale, albo wcale. Będziemy tam, tym bardziej, że kolejne całkowite dopiero w 2053 roku. Jeszcze raz kochamy Was, Pacia, Ala, Nora, łobuzy z podwórka i buziaki dla Jurka. Tym razem zupełnie inaczej. Dziękujemy bardzo. A Ty nie będziesz musiał tego drzewa nic z nim robić. Po prostu się ustaw dobrze, aby zobaczyć zaćmienie tak, jak trzeba. Orbit Culture, moi drodzy, także niezła moc.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: galeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
2: Po reklamie.

one time to one woman, and that'll be the end of the road.

0: A w kolejnej godzinie naszej audycji ZBC 541 wydanie przywitał was Dżem Cegła. Oczywiście takie było piątkowe granie na dużej scenie Dżem w nowej odsłonie i myślę, że ten ogromny tłum Dżem zawsze ściągał bardzo dużo ludzi. Po prostu chcemy sobie pośpiewać, chcemy się poczuć dobrze, ale to także był ważny koncert, za który bardzo podziękowali, a my dziękujemy wam i całej kapeli, że przygotowali to w sposób tak niesamowicie oddechy do oddechy, od bramki do bramki, to nawet nie było przerw, to aż trudno pociąć te numery i wyciągnąć je, ale będziemy grali, bo już wam mówiłem w zeszłym tygodniu, jest czym grać, oj, jest czym grać. Dzisiaj Akademia, no taka na spontanie, ponieważ Marta Nakonieczna napisała nam, nie, Marta to teraz będzie pisana, oczywiście Asia Strzebiszewa, ale jest też Asia z Martą na zdjęciu, w związku z tym się wszystko zgadza, zaraz wam do tego dojdę, napisała, że to 10 lat, 10 lat dycha, ale to wszystko leci szybciutko, więc nie obchodząc tej dychy, dzisiaj ją po prostu sobie obchodzimy tak na boczku w poniedziałek, żeby powiedzieć, bardzo się cieszymy, że właśnie w ten sposób to wszystko wygląda. Oczywiście, że mam tutaj w ogóle jeszcze to na fotach nasz sobotni oraz niedzielny spontan z Martą z Warszawy i Moniką z Włodzisławia, takie właśnie znamie ZBC, ale tutaj widzę no tak, istotnie, widzę tu zdjęcie pod naszą fundacją, czyli nas nie było. Piękne, piękne, piękne, pełne słońca. A Marta z Francji napisała na emigrację od 26 lat. Więc ZBC słucham tylko od 2020 roku. Nie mam już poniedziałku bez audycji. Dziękuję z głębi serca za te piękne dwie godziny co tydzień. Jak Asia napisała, nic ująć, nic dodać. To nie tylko muzyka i cudowne maile, ale wy i cała ekipa wspaniałych ludzi, bez których już nie wyobrażam sobie jutra. Ściskam wszystkich przy odbiornikach. Marta z Francji, my także siebie ściskamy. A krzyczymy teraz trzy razy hura, ponieważ znaleźliśmy, moi drodzy, kartki, małe A4, białe karteczki, czyli brakowało. Brakowało, bo tu jest powód, tu jest taki mały studio w ogóle w budynku, małe przemeblowanie i nagle mieliśmy, wiecie ile kartek? 8. I wiecie co robiliśmy? Potem drukowaliśmy wasze maile z drugiej strony.
1: A ja spotkałem faceta w windzie z drugiego piętra i mówię, a u was w redakcji są kartki? On mówi, ale ja nie jestem z redakcji. Ja mówię, tu są inne firmy. No jedyny człowiek, który jechał i pożyczył, a Jurek też gdzieś znalazł.
0: Znalazłem jeszcze gdzieś na korytarzu. No ale mamy. Dla mnie ZBC to po prostu tradycja, pisze Ani ze Szczecina. Nie wyobrażam sobie poniedziałku bez audycji, w której ty tylko opowiadasz nam ciekawe historie, a my jako słuchacze możemy podzielić się swoimi przemyśleniami. Słuchamy muzyki z najpiękniejszego festiwalu świata. Nie jedna łza wzruszenia przy tym poleciała, bo wspaniale się tego słucha. Na co dzień jesteśmy wszyscy daleko, a jednak dzięki audycji jesteśmy blisko i to jest piękne, moi drodzy. Przygotowaliśmy teraz Lottery Winner. The Lottery Winner, czyli oni rozpoczynali nasze festiwalowe granie. No zgrzali się jak po prostu sal się leje, mostru chleje, jak przy piecu martenowskim. Ale jak grali, posłuchajcie.

trudno było przeciąć ten numer i to już jest drugi numer, ale ten pierwszy istotnie rozkręcał się bardzo razem z nimi, razem z pogodą gorącą bardzo, także nawet frontman parę razy musiał się wycofać, szukając cienia na scenie, znalazł, ale przy okazji, co zrobił gitarce, to zrobił. No ale to wszystko miało swój urok, teraz o tym opowiadamy. Na końcu bardzo przyszli podziękować za atmosferę, za festiwal. Byli świadkami przysięgi, byli świadkami tego obyczaju, który po prostu się nie mieści w głowach wszystkich organizatorów innych festiwali na całym świecie. W związku z tym to jest taki nasz znaczek Made in Poland. Dzięki za te wszystkie twoje lata przed mikrofonem. Jestem z tobą od audycji harcerskiej. Twoja audycja to jest fenomen. Cotygodniowe słuchanie połączyło tyle ludzi. Spotkać ich na festiwalu, to jest wspaniałe. W niedzielę po festiwalu rozmawialiśmy o jednym mailu, który prawie że rozwalił audycję. Mail, po którym nie mogłeś opanować śmiechu. Wspomnienie premiery filmu i to. Ja na dzisiaj też o tym wspominaliśmy, ale już mam do tego dystans. Wtedy mnie zaskoczyło przypomnienie, co się z tym tojtojem istotnie stało. W naszych archiwach znaleźliśmy ten fragment. Słuchaliśmy to o świcie o 4 rano. Sorry, jak nasze śmiechy obudziły kogoś. Ściskamy, tulimy ciebie i Chodora. Pozdrawiam Sofy, Kry, Jasia, czyli dzisiaj nic nie kręcisz na piekarniku. Pozdrawiam serdecznie Anię Strzebiszewa. Napisała piękny, prawdziwy od serca wierszolist. Dla mnie audycja Zaraz Będzie Ciemno to przede wszystkim możliwość spotkania się ze społecznością. Dzieje się to klasycznie, ponieważ przez radio, czyli najpiękniejsze medium, radio, audycja, w którym ktoś z sercem mówi do mnie od serca z głębokim sensem, a społeczność ZBC spłynie z kultury, wyczulenia na przyjazną myśl. Po prostu jest czymś dobrym, żyjemy się przez cały rok, to jest czym dobrym zasiewać, ale to tak napisać, jeszcze raz muszę to przeczytać. Po prostu, jeśli czymś dobrym żyje się przez cały rok, to jest czym dobrym zasiewać. A to jest bardzo ważne zdanie, jeżeli ktoś w przemówieniu mówi o tym, kto i czego bronił, to potem jest dopiero obciach, jak się okazuje, że było dosyć odwrotnie. I jeszcze tak, tutaj Adrian, 10 lat audycji, zaraz będzie ciemno, minął jak jeden dzień i dla mnie te audycje to najlepszy i najwspanialszy sposób na spędzenie poniedziałkowego wieczoru w rytmie muzyki z najpiękniejszego festiwalu świata i finału WOŚP. A jeszcze Kasia z Wrocławia. ZBC słucham od dawna, mogłem to liczyć w latach, kiedy zaczyna się audycja, akurat kończę pracę. ZBC odwozi mnie do domu, o jak ładnie to napisane, ZBC odwozi mnie do domu, a później już razem robimy kolację albo ćwiczymy z ciężarkami, jak dziś. Fajnie jest z wami odliczać tygodnie do najpiękniejszego festiwalu świata i wymieniać korespondencję. Miłe jest dla mnie słuchanie listów od innych słuchaczy, których znam tylko z ników, a później na polu poznaję osoby na żywo i mówię, a to ty! Bądźcie zawsze. Jak tam podarunki od uczniów zjedzone i wypite? Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. No pewnie, że tak. Przecież znasz nas. ZBC Małpanty Radio.pl. Myslowic. Długość dźwięku. Pięknie zaśpiewane. Z wami. Na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata.

0: Dzięki!
1: Co to był za koncert? O, jest czym grać. Majurek, to niesamowita ilość pozytywnej energii sączącej się z głośniku bardzo mocno do mnie przywarła. Krótko mówiąc, siadło i to jeszcze jak. Dzięki za determinację i wytrwałość. Pozdrawiam serdecznie za kierownicy Paweł z Krakowa. Szerokości Paweł. Nie wiem, jaki jest temat, ale słyszałem, że ZBC ma już 10 lat. To kawał czasu. Zacząłem się zastanawiać, od kiedy ja jestem w tej społeczności i nie wiem czemu. Wychodzi mi około pandemiczny czas lub chwilę przed nim. Dzięki ZBC wiem, że jest poniedziałek, a dzięki ludziom z fanklubu żyję z

Aleksandra napisała, ja tak na szybko, proszę serdecznie pozdrowić festiwalową ekipę Antyradia od ludzi z Baldachistanu. Mamy nadzieję, że za rok też gdzieś się trafimy i porozmawiamy o życiu jak w tym roku. Festiwal w tym roku był jeszcze piękniejszy niż zazwyczaj. Ściskamy wszystkich bardzo mocno. Aleksandra, laska z Polski. No pięknie napisana, moi drodzy. Daria ze Śląska w takim razie, bo to mamy. Tak grała w piątek 31 lipca na małej scenie, tylko z nazwą.

Ach, jak to pięknie płynie, moi drodzy. Jestem przesłuchany w 3/4 małej sceny tylko z nazwy i tam też, oj, tam będzie czym grać. Tam są smaczki niesamowite, bo tam są smaczki. Takie właśnie mała scena tylko z nazwy i artyści, którzy tam są, no przeżywają to niesamowicie, ponieważ publika jest tam wypełniona po brzegi, a nieraz się wylewa. Tego artysta już nie widzi, ale widzi przed sobą pełną publikę małej sceny tylko z nazwy i jest moc, jest po prostu przepiękne klimaty, które się sączą i tymi klimatami także będziemy grali. Mój czas ZBC to jakieś 4 lata. Na początku nieregularnie, bo tak akurat wtedy było, potem już mnie wciągnęło i każdy poniedziałek był już tylko z wami. To właśnie dzięki ZBC postanowiłam przyjechać na najpiękniejszy festiwal świata. Również dzięki Domowej Orkiestrze ZBC otworzyło mój świat na coś, czego jeszcze nigdy nie doświadczyłam. Na piękny festiwal, pełen wspaniałych ludzi, którzy przyjęli mnie z wielkim sercem i już teraz są moją drugą rodziną. Kochani, dziękuję wam, że jesteście, że dzięki wam świat jest piękniejszy, a każdy poniedziałek jest już zarezerwowany tylko dla was, napisała Violeta, z pięknymi zdjęciami też, pełnymi trawy, pełnymi flag, pełnymi uniesionych rąk i waszych wianków na głowach. Oj, Piotrka Piętosa tutaj widzę, też jest. Także, no właśnie, to daje, że jesteśmy ze sobą przez radyjko, a radyjko

zawsze potrafi dać piękny klimat, przynajmniej dla mnie. Oj, to jest po prostu cudowna rzecz. I właśnie Piotrka Piętosę wywołałem. Cześć, wróciłem do domu. Teraz będę już z wami w poniedziałki. Cieszy się ktoś. U was też tak wieje i pada. Pozdrawiam wszystkich. Piotras, jak byliśmy obejrzeć ulicę króciutką, piękną naszą w centrum Warszawy, zaczęło padać, potem chyba się trochę rozpadało, ale niech pada. Leje, tak? Niech leje. Było gorąco, niech poleje. Dziękuję, drogi Jurku Chodorze, cała ekipa ZBC, Jola ze Szczecina. Dziękuję i ukłony dla was za każdą audycję, za każdy poniedziałek, bo zawsze niezależnie od waszych sytuacji życiowych, audycja jest to duże wyzwanie. Jurku Chodorze, jesteście wielcy, wspaniali, kochana społeczność ZBC, piękni ludzie z fan klubu, jesteście cudowni, dziękuję za każdą chwilę z wami. A Marcin pisze tak, dziękuję za 10 lat i proszę o następne. Też sobie nie wyobrażam poniedziałku bez ZBC. Dzięki też za to, co zaczęło się kilkadziesiąt lat temu od twojego apelu o i koperty od panka z 50-złotowym banknotem ze Świerczewskim jeszcze dziś nominale wartym pół grosza. Dzięki za twoje słowa w Kostrzynie, jeszcze zło dobrem zwycięża. Jaka szkoda, że ci, co powinni te prawdy głosić, często o niej zapominają. Do zobaczenia na finałach Włosi, na największym festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno, napisał Marcin z Wrocławia. Zamknij się, no, odkrzyknę ci. Chociaż już dzisiaj o tym zaraz będzie się mną mówiliśmy w takim kontekście zaćmienia. Ja powiem tylko jedno słowo, które wyraża całe moje uczucie do audycji i do nas wszystkich. Po prostu mega was kocham i zawsze z niecierpliwością czekam na każdą audycję i na spotkanie z wami. Ogromnie cieplutko wszystkich całuję. Pozdrawiam, Basia z Krosna Odrzańskiego. Igiela i Cherry, no dobrze, niech będzie z tym swoim hiciorem. Ktoś napisał, chyba będzie tylko grał ten hicior, bo tylko ten hicior ma. No ma, no ale oprócz tego zagrał godzinę koncertu, gdzie nas rozbujał, gdzie nas po prostu pobujał, gdzie w ten dzień już kończący festiwal przytulił i pokazał wszystkim, ten festiwal jeszcze gra, on się jeszcze nie kończy, potem jeszcze był happy set, a potem jeszcze my śpiewający pieśń o tym, że niebo nad wszystkimi nami. I Igiela i Cherry, moi drodzy, też zdziwiony tym, co tu się dzieje, jak to wygląda i jak on w tym wszystkim także znalazł swoje miejsce. ZBC@antyradio.pl Akademia dzisiaj.

Marta napisała: kocham ZBP. ZBC. Dzięki poniedziałkowym audycjom tęsknota za festiwalem Poland Rock wciąż jest obecna, ale staje się trochę łatwiejsza do zniesienia. To niesamowite, jak wiele daje kilka godzin wspólnego słuchania muzyki, rozmów i wspomnień. Dzięki audycji poznałam wspaniałych ludzi, zawarłam piękne przyjaźnie i poczułam, że festiwalowa rodzina istnieje przez cały rok, a nie tylko przez kilka dni w sierpniu. ZBC przypomina mi atmosferę na festiwalu. Otwartość, życzliwość, dobre emocje i poczucie, że wszyscy jesteśmy częścią czegoś wyjątkowego. Dziękuję za energię, którą wkładasz w każdą audycję, za muzykę, historii i za to, że co tydzień możemy choć na chwilę wrócić myślami na festiwalowe pole. Dla wielu z nas to coś znacznie więcej niż audycja radiowa. To miejsce spotkań, wspomnień i dobrej energii. Kocham was. Od 7 lat mam depresję, na którą leki tylko trochę pomagają. Jej objawem jest anhedonia, czyli że nic nie cieszy. Zabrała mi fotografowanie, jeżdżenie na motocyklu. Kiedyś codziennie słuchałam radia i muzyki. Nie wychodziłam z domu bez słuchawek. Teraz radia i muzyki słucham tylko podczas ZBC. Czekam na to cały tydzień i nie wyobrażam sobie życia bez audycji i bez tej drużyny, którą jesteśmy. Ty, Hodor i Stali słuchacze. I podpiszę, kto napisał. Kochamy was, Pacia, Ala, Nora i buziaki dla Hodora. 3 maile dzisiaj poszły od siebie. A więc rekord. I mamy autorkę naszego tematu. Kochani Jurku i Hodorze. Kartka miała być wcześniej, ale jestem roztrzepana jak kogel mogiel. O ZBC już przeczytałeś, a o historii fanklubu można by napisać jeszcze więcej. Jak wiele niespodzianek od was otrzymaliśmy, jak wiele pięknych chwil dzięki wam przeżyliśmy, jak szalone pomysły pojawiły się w twojej i w naszych głowach, to tylko my wiemy, którzy tam byliśmy i miód i piccolo piliśmy. A pytasz, pierwszy wzór koszulek się kręci, który dla nas zaprojektowałeś. Do dziś mam wszystkie koszulki i bluzem i wiem, że nie tylko Janoszem jest dumą. A pamiętasz, jak wpadliśmy pod radiową trójkę na 200 wydanie się kręci i Krzychu musiał zamykać okna, żebyś nas nie słyszał, bo tak się głośno rozgrzewaliśmy. A jak nas zaprosiłeś do studia TVP na finał Włoś, może nie robiliśmy nic do dekoracyjnego to i to ja, ale bawiliśmy się wspaniale. Takich historii jest mnóstwo. Jeszcze więcej, za wszystkie jesteśmy przeogromnie wdzięczna. Ściskam tęsknię, jestem wzruszona. Asia z Szybiszewa. Zobacz jeszcze front kartki. Tak, front kartki, czyli koniczynka w tęczy i twoje napisy, które uatrakcyjniły to, co potem się znalazło w środku. Koszyn, moi drodzy, prezentowaliśmy ją tydzień temu, ale będziemy do niej wracali. To dla króliczka. Koszyn.

Mówiłem wam o eliminacjach. Już się zgłosiło 19 zespołów, w tym z Maroko, z Włoch, z Niemiec. Do 28 marca, przypominam, przyjmujemy wasze wszystkie zgłoszenia. A ja nie odmiennie także i niezmiennie bardzo dziękuję 833 osoby w pokojowym patrolu, 59 liderek i 59 liderów i liderek oraz dodatkowo 197 medyków w medycznym patrolu. Zrobili robotę nieprawdopodobnie piękną. O szkoleniach i będziemy już was informowali w październiku, kiedy ruszą szkolenia. Także niezmiennie wszystkim parom, które wzięły ślub na naszym najpiękniejszym festiwalu świata, ale się o tym mówi dużo, wszyscy o tym opowiadają, że to takie piękne miejsce, takie bardzo wyjątkowe. Dużo, dużo, dużo uścisków od naszej całej ekipy i myślę, że także część z was na pewno przyjdzie za rok na nasz najpiękniejszy festiwal świata. I przypomnę o naszym konkursie i takie dwa kierunki: hashtag Oscarowa Rolka, pisane razem, hashtag Oscarowa Rolka i hashtag Polendrock 2026. Wasze filmy, wasze opowieści, wasze zdjęcia ułożone w historię wysyłacie do nas, my to oglądamy i do końca października przyjmujemy, a później nagrodą będzie wejście na scenę, gdziekolwiek by festiwal się nie odbywał, tam abyście razem z nami otworzyli ten festiwal. No, może być to bardzo, bardzo pięknie. Serdecznie pozdrawiam całą społeczność ZBC, tym razem z Paryża. Audycji słucham bodajże od 2020 roku. Bartek, magister z Żoliborza, kibicuję i wrzucam na Wośu od zawsze. W opolskim sztabie Woś od prawie 3 lat. Pierwsza wizyta na najpiękniejszym festiwalu świata 2019. Domowa orkiestra od początku, ale świadectwo odebrałem dopiero po raz 4. ZBC słucham od 2020 i już sobie nie wyobrażam innego zakończenia poniedziałkowego dnia jak przy radiu, słuchając aktualności, wiadomości od tych, których nawet jeśli spotkam osobiście tylko raz w roku, albo czasami nawet raz na kilka lat, to wiem, że są, ich serca biją w podobnym rytmie, a ja mogę się cieszyć z tego, że są, dobrze, że jesteście. Ściskam was wszystkich serdecznie, Piotrek Wariat z Opola. Witamy pourlopowo, było cudownie, ogromne podziękowanie za najpiękniejszy festiwal świadectwa, możliwości spotkania z obowiązku, gronem pedagogicznym, ekipą domowej orkiestry, ZPC już tętnieje ogromnie, Graszka i Dariusz z Radomska. No moi drodzy, jak Akademia, no to posłuchajcie tego utworu. Może wszyscy razem zaśpiewamy refren.

A ponieważ każda akademia musi mieć jakiś swój finał, no to właśnie mieliśmy finał z Boom Boom Orchestra na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Jak to powiedział frontman, bębniarz, czyli perkusista, no jeżeli tam można nazwać taką funkcję perkusista, ale od tych wszystkich uderzeniowych spraw, napisał utwór o swojej cioci. Aniela Lej Lej, Aniela Lej Lej Lej. Moi drodzy, powoli będziemy kończyli to wydanie, zupełnie można powiedzieć przypadkowe, ponieważ mieliśmy o czym innym mówić. Mieliśmy mówić o mieście, o tym, że miasta się zmieniają, czy jesteście za tym, żeby zawężać, żeby więcej było przestrzeni do łażenia, żeby sadzić tam drzewa, czy jednak chcecie, żeby jednak było więcej takiego miejsca wygodnego do przemieszczenia się samochodem i tak dalej, aż tu nagle Asia napisała kartkę piękną, przypomniała o tych 10 latach, w związku z tym no poszło jak poszło, za co wam bardzo dziękujemy, bo na was zawsze można liczyć. Podzieliliśmy się muzą, która jest taka gorąca, świeża. Ja wsłuchuję się w tą muzę, cały czas jeszcze się na nią pochylam, trakujemy ją, układamy, ale tak jak powiedziałem, jest czym grać, co wspominać. Zakończymy nasze spotkanie dzisiejszym niesamowitym wykonaniem Słowaków, którzy opanowali dużą scenę rok temu na małej scenie, tylko z nazwy. Wyciągnęliśmy ich na dużą scenę, dali radę i to jeszcze jak dali radę. Posłuchajcie, zamykacie oczy i teraz jesteście w tym całym kotle słowacko-polskim, międzynarodowym, które pokazało, jak pięknie gramy na najpiękniejszym festiwalu świata. Ściskamy was bardzo mocno, ja i Hodor. Wchodźcie na nasze strony, tam te wszystkie konkursy będą nabiorą tych rumieńców, takiego dokładnego informacji, gdzie, co i jak. Czekamy na to. Jeszcze raz dziękujemy wam za każdą fotkę, za każde zdjęcie, za każde wspomnienie, za każde dobre słowo. No to ruszamy. Helenie oci kończą dzisiejszy dzień. Ściskawa ogromna od nas, wesołego, wszystkiego dobrego. Dziękuję, trzymajcie się, kochamy was bardzo mocno.

0: Ja już wiem, dlaczego to tu jest najpiękniejszy festiwal na świecie!
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
0: Po reklamie.

0: Strike!
1: Reklama. Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl. Po reklamie.
2: Antyradio.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.